0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
3: Rządowa obniżka cen na stacjach benzynowych. Prawie 15 milionów aut w Polsce ma ponad 10 lat i chińskie nowe zamiast zachodnich używanych. To tematy w dzisiejszym Autoradio. Sebastian Wysoczański. Zapraszamy.
2: Autoradio.
3: Kierowcy mają w tym tygodniu powody do zadowolenia. Koszty tankowania spadały już w ostatnich dniach, a od poniedziałku przecena na stacjach wyraźnie przyspieszy w związku z ogłoszoną przez rząd czasową obniżką VAT na wybrane paliwa. Dzięki obniżce kierowcy odczują wyraźny spadek kosztów tankowania. Resort Energii opublikował już ceny maksymalne, które będą obowiązywać od poniedziałku. Dla benzyny bezołowiowej 95 ustalono poziom 6,41, a dla 98-oktanowej odmiany tego paliwa 7,20. Jeśli chodzi o diesla, mowa o cenie 7,37. Prognoza detalicznych cen e-petrol.pl dla poszczególnych gatunków paliw na bieżący tydzień to od 6,35 do 6,47, dla benzyny 10, a dla oleju napędowego od 7,29 do 7,42 i dla autogazu od 2,88 do 2,96 zł za litr.
2: Autoradio.
3: Z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów opartego na danych za 2024 rok wynika, że po polskich drogach porusza się 20,5 miliona samochodów osobowych, z czego prawie 15 milionów ma więcej niż 10 lat. Przeciętny samochód użytkowany w Polsce ma nieco ponad 15 lat, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi niecałe 13 lat. Analiza Carly pokazuje, że w autach wyprodukowanych między rokiem 2000 a 2014 co najmniej jeden błąd krytyczny wykrywano aż w 63 do 70% przypadków. Oznacza to, że duża część polskich kierowców porusza się starszymi samochodami, w których ryzyko poważnych usterek, często rozwijających się bez wyraźnych objawów, jest szczególnie wysokie. Na stan pojazdu wpływają m.in. jego przebieg, historia serwisowa, sposób użytkowania oraz jakość wykonanych napraw. Wraz z upływem czasu rośnie jednak liczba elementów narażonych na zużycie, a nieprawidłowości mogą się stopniowo kumulować. Dotyczy to zarówno podzespołów mechanicznych, jak i elektroniki odpowiedzialnej za pracę silnika, zasilanie, systemy bezpieczeństwa czy komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami samochodu. Część problemów zapisanych w systemach pojazdu może przez długi czas nie dawać jednoznacznych sygnałów. Samochód może pozornie działać prawidłowo, mimo że jego sterowniki rejestrują błędy wymagające sprawdzenia. Regularna diagnostyka może pomóc wykryć nieprawidłowości na etapie, na którym samochód nadal działa bez wyraźnych problemów. Dzięki temu kierowca może wcześniej skonsultować odczytany błąd z mechanikiem, zaplanować ewentualną naprawę i ograniczyć ryzyko, że niewielka nieprawidłowość doprowadzi do poważniejszej awarii oraz wyższych kosztów.
2: Aktualności.
3: Według danych Samaru udział nowych chińskich aut w polskim rynku wzrósł w lipcu do rekordowych 15,5%. Według prognoz w przyszłym roku ich udział w rynku nowych samochodów może sięgnąć 1/5. Nowe chińskie auta stają się alternatywą dla kilkuletnich używanych Europejczyków dzięki niskiej cenie i bogatemu wyposażeniu. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić nowe auto chińskie, stwierdza Jakub Faryś, prezes PZPM. Liderzy sprzedaży chińskich marek w Polsce to MG, prawie 11 tysięcy rejestracji w okresie styczeń-lipiec, Omoda nieco ponad 8 tysięcy i BYD 6600 rejestracji. Coraz bardziej popularne stają się także używane samochody chińskich producentów sprowadzane z zagranicy, nie tylko z Chin. Według PZPM od stycznia do lipca 2026 zarejestrowano ich 1785 wobec 938 w podobnym okresie rok wcześniej, pisze Rzeczpospolita. Tyle na dziś w Autoradio, wracamy do Was już wkrótce. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: u nas. Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, coraz bliżej prestiżowej listy UNESCO. Kierowcy w Zgorzelcu muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na początek jeszcze raz Krakonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze i zmiany, do których doszło w minionym tygodniu. Przypomnijmy, dotychczasowy prezes Hubert Papa i cała Rada Nadzorcza zostali w trybie pilnym odwołani przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Na miejsce wkroczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, a sprawę oficjalnie przejęła Prokuratura Europejska.
4: Po dymisji wiceprezes Anny Konieczyńskiej wydawało się, że to koniec kadrowego tąpnięcia, ale zaraz po tym dotychczasowy szef agencji Hubert Papaj stracił stanowisko. Jak na jaw wyszły kulisy wniosków pomocowych składanych przez jego najbliższą rodzinę. Jak ustalili dziennikarze programu Superwizji R24, żona i teść prezesa ubiegali się o ponad 200 tysięcy złotych zapomogi na remont domu w Lubaniu. Problem w tym, że według Straży Pożarnej i zdjęć satelitarnych woda podczas powodzi w ogóle nie dotarła do tej nieruchomości, a rodzina kupiła ten dom już po przejściu wielkiej fali. Sam były prezes, pytany wcześniej o miliony płynące do firm powiązanych z władzami agencji, ucinał dyskusję krótkim: to pana opinia. Dzisiaj w KAR rządzi już tymczasowy zarząd, sprawa nabrała wymiaru międzynarodowego, mówi Michał Nowakowski, rzecznik marszałka.
5: Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu prezesa zarządu Krakonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja oraz o odwołaniu Rady Nadzorczej spółki. Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Krakonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego oczekuje na wyniki kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty.
4: A tych służb jest coraz więcej, ponieważ rozdzielane przez agencję miliony pochodziły z funduszy unijnych. Oficjalne śledztwo karne wszczęła Prokuratura Europejska. Śledczy badają sprawę pod kątem wyłudzeń i przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii. Nowym szefem KAR-u został profesor Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, a politycy rządzący zapowiadają, że przypadek nieuczciwości zostanie, cytując premiera, wypalony gorącym żelazem.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, coraz bliżej prestiżowej listy UNESCO. Wniosek czeka na kluczową ocenę wstępną, mówi Joanna Seredyńska, wicedyrektorka Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
6: Nie jest to proces łatwy, to jest wieloletni proces, wymagający zaangażowania na poziomie rządów państw. W związku z tym ta koordynacja tego przedsięwzięcia jest niezwykle trudna, ale już wiele za nami. Liczymy, że ta ocena wstępna da nam kolejny krok w dobrą stronę. Także liczymy, że stanie się to wkrótce.
2: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wkracza w decydujący etap starań o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historyczny młyn papierniczy tworzy międzynarodowy wniosek wspólnie z obiektami z Czech, Niemiec i Hiszpanii.
6: Ten wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ma na celu głównie zachowanie i przetrwanie tego obiektu przez jak najdłuższy czas. Z tym wiąże się ogromny reżim odpowiedzialności i wszelkich działań, które są związane z tym właśnie obiektem.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Kierowcy w Zgorzelcu muszą się liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami. Robotnicy całkowicie zamkną górny odcinek ulicy Daszyńskiego.
4: A chodzi o fragment od ronda Jakuba Bema aż do skrzyżowania z Kościuszki i Piłsudskiego. Drogowcy muszą poprawić to, co niedawno zepsuli. Betonowa nawierzchnia nie wytrzymała próby czasu, dlatego naprawa jest realizowana w ramach gwarancji. Aby ominąć zamknięty odcinek, wyznaczono objazdy. O szczegółach Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
7: Uczulam kierowców planujących przekraczać granicę z Niemcami w Zgorzelcu, aby stosowali się do oznakowania drogowego i omijali remontowany odcinek. Na czas remontu wykonawca zapewni dojazd do podwórka między ulicami Daszyńskiego, Partyzantów Wolności i Piłsudskiego. To jest informacja dla mieszkańców i firm. Podwórko jest zamknięte, więc nie jest to żadna alternatywna droga dla kierowców spoza Zgorzelca. Planowany termin zakończenia prac to 30 września, jednak o ostatecznym terminie zdecyduje to, jakie będą warunki atmosferyczne w czasie prac i jak będzie przebiegał proces związania, dojrzewania zalewania betonu i w jakim tempie nawierzchnia osiągnie wymaganą wytrzymałość, tak żeby nie trzeba było jej naprawiać zaraz po naprawie. Kierowców proszą o zachowanie ostrożności i o to, aby stosowali się do tymczasowego oznakowania.
4: Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: I na koniec przełom w walce o godność pracowników w Polsce. Przepisy nowej ustawy antymobbingowej zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie na początku listopada. O szczegółach tej rewolucji na rynku pracy i Jacek Rogulski.
8: Koniec z bezkarnością i koniec z lukami prawnymi, które przez lata zmuszały ofiary do milczenia. W kuluarach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej słyszy się jedno. To prawdziwa rewolucja. Odliczanie już ruszyło. Nowe bezkompromisowe przepisy zaczną obowiązywać dokładnie 5 listopada 2026 roku. Największą zmianą jest nowa definicja mobbingu. Z przepisów znika trudne do udowodnienia kryterium długotrwałości. Od listopada kluczowa będzie sama uporczywość nękania. Co to oznacza w praktyce dla pracowników? Ochrona rusza natychmiast. Nie trzeba będzie już czekać, aż toksyczne zachowania będą trwały miesiącami. Nowe prawo jasno wskazuje, że mobberem nie musi być wyłącznie szef. Może nim być kolega z biurka obok, a nawet zorganizowana grupa współpracowników. Ustawa uderza we wszystkie przejawy agresji od publicznego upokarzania i zastraszania przez złośliwe zaniżanie oceny pracy, aż po wyrafinowane izolowanie pracownika od reszty zespołu. Dla firm, które do tej pory bagatelizowały problem, nadchodzą ciężkie czasy. Nowelizacja drastycznie podnosi poprzeczkę finansową. Wprowadzono minimalne zadośćuczynienie dla ofiary mobbingu, które wyniesie równowartość 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: Nóð.
1: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
3: Czas na wiadomości.
5: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
6: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
6: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
5: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
7: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
5: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
8: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
5: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szół, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
9: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował.
5: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w trzeciej rundzie odpadła Magdalena Fręcha. Już na pierwszej udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: Te wakacje, od razu wakacje. Takie mamy wrażenie, że jesień nam się zaczęła, przynajmniej takie w pół do jesieni. Jedziesz do pracy, patrzysz na termometr, 12 stopni, patrzysz za okno, myślisz sobie, o matko, co tak ciemno, co tak pochmurno, co tak deszczowo. Z jednej strony deszcz potrzebny i to bardzo, ale z drugiej strony pod koniec sierpnia temperatury jakieś typu 18, 19 czy nawet 20 jeden stopni maksymalnie dzisiaj, to człowieka nie cieszą. Radek Major, witajcie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: będzie jakoś tak przyjemniej o poranku, a nie że szaro, buro, ponuro, jakby to był wrzesień, a przynajmniej jego połowa pierwsza. Kwadrans po godzinie 6 to jest właściwa godzina teraz na zegarze, ale wydaje się, jakby to jeszcze jakiś czas temu była 5:15 dosłownie. No co się porobiło? Kto jest temu winien? Powiedzcie wy. Nie, wy nie powiecie, my teraz będziemy mówić z kolei, bo to, sami słyszeliście, jest kwadrans po godzinie 6 i pora właściwa na to, żeby zajrzeć do kalendarza.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: A w nim zapisano, że jest wtorek, jest 18 sierpnia, że 135 dni jest do końca roku, a imieniny mają Bogusław, Helena, Ilona i Paula. Wszystkiego najlepszego, drogie i drodzy. Słońce wzeszło na 12 minut przed 6, zajdzie o 20:13, dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 7 minut, będzie trwał 14 godzin i 25 minut. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki, to tego dnia 89 lat temu urodził się Edward Stachura, poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz, zmarł w roku 79, mając lat 41 raptem. Alosza Awdiejew, aktor, satyryki, piosenkarz, kończy dzisiaj 86 lat, życzymy mu najlepszego zdrowia, a w roku 1943, czyli 83 lata temu, urodziła się Karin Stanek, piosenkarka, wokalistka formacji Czerwono-Czarni, podawany jest również rok urodzenia 1946. Karin Stanek odeszła 15 lutego roku 2011, mając lat 67. W 1946 roku urodziła się Irena Jarocka, polska piosenkarka i aktorka. Odeszła w roku 2012, mając lat 65. W 1950 roku urodził się Dennis Elliott, perkusista formacji Foreigner, a w roku 1952 Patrick Swayze, aktor filmowy, piosenkarz, tancerz i choreograf, przyszedł na ten najpiękniejszy ze światów. Opuścił go 14 września roku 2009, miał wtedy 57 lat. W 1962 roku urodził się Jarosław Janiszewski, założyciel, wokalista, kompozytor, autor tekstów zespołów Bielizna i Czarno-Czarni. Jemu też życzymy najlepszego zdrowia i szczęścia. Aphex Twin Richard James, czyli kompozytor i multiinstrumentalista tworzący głównie muzykę elektroniczną, urodził się 55 lat temu, a 52 lata temu, wybaczcie, nie umiemy w ten język, Gundars Mausewicz, basista zespołu Brainstorm, urodził się, był. Zmarł w roku 2004, mając lat 29. Mika dzisiaj świętuje 43 urodziny, to wokalista i kompozytor niepolski, a w roku 92 tego dnia urodziła się Daria Zawiałow z domu Koczmarek, piosenkarka, autorka tekstów i kompozytor. Zdecydowanie polska. Krzysztof Raczkowski, pseudonim Docent, perkusista formacji Vader, odszedł w roku 2005, a w roku 2024 odszedł z kolei Alain Delon, piosenkarz, aktor, producent, reżyser filmowy i scenarzysta, urodzony w roku 1935, odszedł mając lat 88.
1: Kalendarium regionu.
0: Pozostaje nam sprawdzić, co też tego dnia wydarzyło się w regionie. A zatem 18 sierpnia roku 1267 zwłoki świętej Jadwigi, patronki Śląska, żony Henryka Brodatego, zostały uroczyście przeniesione do nowej gotyckiej kaplicy w kościele w Trzebnicy. A w roku 1883 podliczono ilość turystów na Śnieżce w Karkonoszach, która wyniosła wtedy 30 tysięcy osób. Co ciekawe, w tamtym czasie zakupiono w schronisku aż 25 tysięcy kart pocztowych. Dzisiaj to by wysłano tyle wiadomości drogą cyfrową do znajomych, jeśli nie lepiej. W roku 1945 Pałac Paulinum w Jeleniej Górze został przekazany do użytkowania na potrzeby związków zawodowych literatów i historyków sztuki. Dodatkowo część obiektu przeznaczono na składnicę muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki. W pałacu po wojnie mieszkała znana polska aktorka Beata Tyszkiewicz, której matka zarządzała obiektem.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: A dzisiaj tam można sobie albo pomieszkać w pięknych wnętrzach, albo kawy się napić. 19:30 po 6:00 mrozu i napad. Polecamy.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Zespół Perfect, jak to powiedział kiedyś jeden artysta w nim śpiewający, nie był mój, to wiadomo, a z drugiej strony teraz wiadomo, że zespół Perfect ma nowego wokalistę. Wokalista nazywa się Łukasz Trapała, znacie go również z naszej anteny. Jest mimo młodym człowiekiem w kapeluszu, z brodą i w okularach. No i opisał historię wczoraj taką. Siedzimy sobie z zespołem w górach, w tle muzyka, szkoda tylko, że wszystko to utwory stworzone przez AI, o czym pewnie właściciele nie wiedzą. Po kilku minutach słuchania takiej muzyki z tymi wygenerowanymi wokalami, człowiek dostaje jakiegoś wewnętrznego bólu i irytacji. I tak naprawdę spoko, niech, że tak będzie. Niech leniwce, które znalazły sobie najkrótszą drogę ze wszystkich skrótów, produkują, niech się bawią, niech nawet zarabiają póki co. W efekcie nic tak bardzo nie zachęci do słuchania muzyki prawdziwej, pisanej i wykonywanej przez żywe istoty, jak właśnie proponowanie muzyki AI. Mam nadzieję, bo pewien tego niestety być nie mogę. Nie wiem też, czy kwestia autentyczności to kryzys, czy wymieranie, bo to dotyka nawet pisania postów, które nagle stały się u niektórych czystą poezją, naładowaną treścią, patosem i tak dalej. Szkoda, że to chat GPT. Codziennie wyskakują mi takie posty. Ludzie, przecież to widać, za chwilę nie będziecie potrafili skrami sklecić prostego zdania i sobie robicie kuku. Po czym dopisał, a teraz uwaga, wrzuciłem wszystko do czatów GPT i innych urządzeń AI i Claude wycenił mi ten wpis na 9 dziesiątych. Precyzyjny, autentyczny i dobrze skonstruowany głos w ważnej dyskusji o AI i autentyczności w sztuce. Grok ocenił ten wpis 7 na 10. Szczery, celny i dobrze napisany głos przeciwko udawanej autentyczności. Choć trochę zbyt pesymistyczny co do przyszłości. A chat GPT określił ten wpis 9 na 10. Celny, charakterystyczny i prowokujący wpis. Co napisał Łukasz Drapała? Otóż w komentarzu. Niezwłocznie anulowałem subskrypcję Grok.
0: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Jakbym ja dostał od sztucznej inteligencji 7 na 10 za taki tekst, to też bym się wkurzył. Nie ma co. 6:28, supermoce męskiej grani orkiestra. Mam.

0: Listo, czy zaczynamy od pogody, jest 6.31, a o godzinie 6 było od 12 do 14 stopni. Później w ciągu dnia maksymalnie od 19 do 21. Chmury dzisiaj do kwadratu, do tego troszkę słońca będzie i opady deszczu są bardzo prawdopodobne. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.
1: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: W porywach ten wiatr będzie osiągał do 5 km na godzinę. Biometr mamy niekorzystny, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, na takim poziomie pozostanie. A jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to wszędzie z wyjątkiem, cóż to jest za miejscowość, czyżby to była Ława, jest... Sekundkę, to jest komputer, on się pomyli przy dodawaniu. Trzebnica to jest... Praktycznie wszędzie poza Trzebnicą jest wręcz idealnej jakości. A teraz poranny raport regionalny i Beata Nowicka.
2: We Wrocławiu na Lipie Piotrowskiej powstanie nowy akwapark.
3: Nowe centrum sportowo-rekreacyjne powstanie w kluczowym punkcie osiedla, tuż obok szkoły przy ulicy Cynamonowej.
2: Koleje Dolnośląskie zainwestują nie tylko w powiększenie taboru.
4: Kluczowa będzie także poprawa przepustowości najważniejszych węzłów kolejowych.
2: W Świdnicy zamknęli przejazd na Wałbrzyskiej. Objazdy do 26 sierpnia.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Nie minął jeszcze miesiąc od czasu, gdy na dolnośląskie tory wyjechał setny pociąg Kolei Dolnośląskiej, a już pojawiają się plany zakupu kolejnej setki pojazdów. Ambicje regionalnego przewoźnika są duże, ale rozwój floty to nie wszystko.
4: Kluczowa będzie także poprawa przepustowości najważniejszych węzłów kolejowych, które coraz bardziej przypominają zakorkowane miejskie ulice. O planach rozwoju kolei mówi Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
5: Tak naprawdę już ciężko nam jest uruchamiać kolejne połączenia, ale prace, które są obecnie realizowane przez zarządcę infrastruktury, mam nadzieję, że umożliwią to, ich te zdolności przepustowe wzrosną i będziemy mogli zagospodarować i efektywnie wykorzystać dla potrzeb pasażerów kolejne kilkadziesiąt pociągów. No zawsze trzeba mieć bardzo ambitne cele. Mam nadzieję, że tą kolejną setkę uda się w perspektywie kilku, może bardziej kilkunastu lat zrealizować.
4: Warto wspomnieć również o Żmigrodzie, gdzie na jedynym w Polsce torze doświadczalnym trwają testy najnowszego pociągu wyprodukowanego przez bydgoską PESĘ na zamówienie Kolei Dolnośląskich. To ekodiesel, nowoczesny pociąg spalinowy przeznaczony do obsługi tras, które nie są zelektryfikowane. Koleje Dolnośląskie zamówiły 10 takich pojazdów, ale umowa przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 20. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W Świdnicy kierowcy się muszą liczyć z dużymi utrudnieniami na ulicy Wałbrzyskiej. Rozpoczęły się tam prace na przejeździe kolejowym, które potrwają do 26 sierpnia.
6: Jadący od strony Wałbrzycha drogą wojewódzką numer 379 powinni kierować się na ulicę Kolejową Komunardów, Żerumskiego, Aleja Niepodległości. Natomiast kierowcy poruszający się z centrum Świdnicy mają wyznaczone objazdy ulicą Sprzymierzeńców, Polną Drogą oraz ulicą Pionierów Ziemi Świdnickiej. Zmiany w komunikacji dotyczą również autobusów komunikacji miejskiej. Pasażerowie linii numer 9 oraz 5 i 10 powinni zwrócić uwagę na zmiany w kursowaniu tych autobusów.
2: Na czas remontu przejazd został wyłączony z ruchu samochodowego. Utrudnienia obejmują jeden z wjazdów do miasta od strony Wałbrzycha. Jak tłumaczy Marta Pabiańska z PKP PLK, obecne prace są kolejnym etapem zmian prowadzonych na tym przejeździe.
7: Polskie linie kolejowe w dniach od 17 do 26 sierpnia prowadzą prace na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy. W zeszłym roku na przejeździe zamontowaliśmy nowe urządzenia, które znacząco podniosły poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, a obecnie w zakresie prac jest remont nawierzchni drogowej przejazdu, co pozwoli na płynniejsze przejazdy samochodów.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Mieszkańcy północnej części Wrocławia mają powody do radości. Na Lipie Piotrowskiej powstanie nowy akwapark. O szczegółach tej inwestycji Jacek Rogulski.
3: Wrocław konsekwentnie stawia na baseny osiedlowe, a Lipa Piotrowska doczeka się obiektu bliźniaczego do tych, które świetnie znają już mieszkańcy Brochowa czy Zakrzowa. Nowe centrum sportowo-rekreacyjne powstanie w kluczowym punkcie osiedla, tuż obok szkoły przy ulicy Cynamonowej. To doskonała wiadomość dla najmłodszych, którzy lekcje pływania będą mieć dosłownie na wyciągnięcie ręki. w ramach szkolnych zajęć. Co dokładnie znajdzie się w środku? Projekt robi wrażenie. Mieszkańcy zyskają klasyczny basen sportowy o długości 25 metrów, osobną nieskę do nauki pływania, brodzik dla dzieci i jacuzzi. Latem ma tu działać również basen zewnętrzny z plażą. Oprócz tego zaplanowano nowoczesne sanuarium z łaźnią parową oraz strefę fitness z profesjonalną siłownią. Inwestycja nabiera już realnych kształtów. Za budowę i zarządzanie kompleksem odpowiadać będzie miejska spółka Wrocławski Park Wodny. Obecnie urzędnicy dopinają ostatnie formalności. Miasto prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa w celu bezpłatnego przejęcia działki u zbiegu ulic Bazyliowej, Cynamonowej i Melisowej. Wszystko wskazuje na to, że nowoczesny relaks na Lipie Piotrowskiej jest już tylko kwestią czasu. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello, this is Ify and you are listening to Muzyczne Radio, the real love music. What?

0: Słońca bez końca.
1: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: 6:43, za 17 minut minie 7. Nathan Evans i Saint Phoenix, The Wedding. Teraz.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Kwadrans przed siódmą sprawdzamy, co słychać na głównych trasach, a przede wszystkim słychać to, że może być ślisko, bo popadało do tego wszystkiego biometr niekorzystny o poranku, szarość ogólna i jakaś taka nostalgia za słoneczkiem i latem. To może wszystko powodować, że jesteśmy zdekoncentrowani, a jak człowiek zdekoncentrowany, to nie trudno o jakieś zdarzenie drogowe. Takie, do jakiego doszło w Pietrzykowicach, tam przy LG samochód wylądował w rowie. Kobieta została zabrana do szpitala. Mamy nadzieję, że nic poważnego się nie wydarzyło. Dzięki za informację. Dolnośląskie alarmowo oni nam przekazali tego newsa. Jeśli chodzi o inne trasy, czy będziecie jechali A4 w kierunku od Zgorzelca do Rzeszowa, czy od Rzeszowa do Zgorzelca, to jest czysto przejezdnie i bez korków praktycznie, z mniejszym niż zwykle ruchem. Jeżeli będziecie chcieli jechać S3, a następnie A6 na Pomorze, to też bez korków i bez większych utrudnień. Jeśli wybierzecie S5, to też bez korków i bez utrudnień. A jeśli chcecie jechać autostradową obwodnicą Wrocławia, A8, a następnie S8 na Warszawę czy w drugą stronę, to też bez kłopotów. Gdybyśmy jednak nie wiedzieli o czymś, to koniecznie dajcie nas znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. W imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy bardzo dziękujemy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: A jeśli chcecie sprawdzić, co dzisiaj nas czeka, to my sprawdziliśmy za was i za chwilę wynik tego sprawdzania będzie na naszej antenie w postaci horoskopu. Do tego czasu Gary Chaos, Ricky Bernasconi, Ingrid i La Trompette. Po polsku trąbeczka mała. Trąbunia taka.

0: Napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, sprawdzamy, co nas czeka, zaczynając jak zwykle od baranów, które mają dobry dzień na przeforsowanie swoich wizji, ale trzeba postępować ostrożnie. Byki z kolei mogą cierpieć na rozdwojenie jaźni, czegoś pragnąc, będą się niepotrzebnie stresować. Bliźnięta, możliwe problemy z opanowaniem emocji, przez to mogą cierpieć relacje z otoczeniem. Raki, ostatnie plany, które pokrzyżowały niesprzyjające okoliczności, uda się powoli zrealizować. Lwy, wtorek sprzyja realizacji wciąż letniego wyjazdu. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Panny, nie ma co się martwić, widać już zmiany na lepsze, trzeba tylko w to wierzyć. Wagi, w swoim postępowaniu wobec przyjaciół muszą być bardziej zdecydowane i nieustępliwe. Skorpiony, uwaga na sprzeczki, to sytuacje przejściowe, ale nie warto doprowadzać do zadrażnień. Strzelcy, jest szansa, by w życiu zmieniło się coś na lepsze, ogólnie poprawa atmosfery. Koziorożce będą dziś mało wyrozumiałe dla innych, to może odbić się na relacjach w domu. Wodniki, dobry to dzień na nowe otwarcie w sferze uczuć i planowanie wspólnej przyszłości. Ryby mogą liczyć na miłe ożywienie, będzie też mniejsza niż do tej pory liczba nieporozumień. A dzisiaj jest wtorek, jest to 18 sierpnia, 135 dni do końca roku. Też jest Bogusław ma imieniny, jest człowiekiem sprawiedliwym i opanowanym. Helena też świętuje, a Helena to osoba wrażliwa, intuicyjna i szlachetna. Ilona też ma imieniny, to towarzyska, pogodna i ustępliwa kobieta. No i wreszcie Paula też dzisiaj ma święto swe, czyli imieniny, jest pobudliwa, zmienna i krytyczna. A osoby urodzone 18 sierpnia są ciekawe świata i zazwyczaj ruchliwe. Chętnie podróżują, zdobywają nowe informacje i łatwo zawierają nowe znajomości. Mają też szerokie horyzonty i szybko się uczą. Potrafią zorganizować pracę, nie są jednak zbyt wytrwałe. Szczęśliwa dla nich cyfra 8, kamień szlachetny szafir, a sprzyjający znak zodiaku bliźnięta.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Tak sobie człowiek pomyśli, że ten utwór to ma mniej więcej jakieś 50 lat, to jakoś się dziwnie czuje. A dalej fajnie się słucha tego numeru, przecież zwłaszcza o poranku. Bonnie M i Belfast na zegarze ile? To już 4 minuty przed 7 i przed wiadomościami. W politologii, czyli takiej nauce o wielu różnych rzeczach mniej przydatnych człowiekowi do życia niż inne, jest określenie ludzie pracy najemnej. To są ci, którzy chodzą do pracy i zarabiają u kogoś, chociaż są tacy, co by powiedzieli, że na kogoś. W zasadzie.
1: Cześć, to my jesteśmy Big Cyc.
2: Bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: No i ludzie pracy najemnej mają swój hymn. Hymn brzmi nienawidzę szefa, tego krwiopijcy kapitalistycznego, jednego, złego.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do Como, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum. Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
2: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grat wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
2: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednoszlad potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejść w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Brająca tytułu Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. I już wiadomo, że o ćwierćfinał zagra z francuską Diane Parry. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zawężowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch, to po porażce 4-6, 6-7. Z Jeleną Rybakiną. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami, przed nami Diamentowa Liga. Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, ale żadnego złota. Jest jednak progres względem Mistrzostw Europy w Rzymie, mówi nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
7: Nasi wracają do gry, a bardziej nasze jeszcze jak nasi, bo tutaj kobiety zdominowały te rywalizacje. Nie mamy w swoich zasobach takiej Emmy Hunt jak Brytyjczycy, która zdobyła 4 złote medale, ale zawodniczka takiej klasy jak Pia Skrzyszowska czy Ewa Swoboda, one mają swoją markę, Natalia Bukowiecka oczywiście, już ustaloną. I to są zawodniczki, na które się oczekuje.
6: A kolejne ważne starty dla naszych lekkoatletów to zaplanowane w piątek i w niedzielę mityngi Diamentowej Ligi w Lozannie i na Stadionie Śląskim. Ten drugi to zarazem memoriał Kamili Skolimowskiej. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska z lekkoatletycznych mistrzostw Europy przywiozła 2 medale, srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Vingegaard nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: No tak, koniec wakacji, człowiek sobie kupuje po prostu w sprzedaży okulary przeciwsłoneczne, takie trochę lepsze i ładniejsze, a później się okazuje, że przychodzi taki dzień jak ten i życie weryfikuje, bo plany typu założę sobie nowe, fajne okulary. Tak, zdecydowanie szaro i teraz deszczowo, nie wiem jak u was, ale u nas nad studiem na Wyszyńskiego w Jeleniej Górze, studiem muzycznego radia, pada. Z drugiej strony deszcz potrzebny, bo susza, jak mawiał klasyk, wywarło wielkie spustoszenie. U nas Mafia Corner i Zuzulienka, tak zaczęliśmy kolejną godzinę tego pięknego dnia, wtorku 18 sierpnia. Jest 9:30 po siódmej.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Jabłka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Mówiliśmy, że będzie ciapoteło i proszę bardzo, ciapoteło jest. To jest Marquez. Marquez śpiewa po hiszpańsku, jest Niemcem i nikt się nie jorgnął, że Niemiec to jest. A my się jorgnęliśmy, że to już jest prawie kwadrans po godzinie 7 i to jest właściwa pora, żeby sprawdzić, co tam w świecie motoryzacji, o czym teraz będzie opowiadał nasz kolega, co się o motoryzacji umie wypowiadać chwilowo.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Rządowa obniżka cen na stacjach benzynowych, prawie 15 milionów aut w Polsce ma ponad 10 lat i chińskie nowe zamiast zachodnich używanych. To tematy w dzisiejszym Autoradio. Sebastian Wysoczański, zapraszamy.
1: Autoradio.
2: Kierowcy mają w tym tygodniu powody do zadowolenia. Koszty tankowania spadały już w ostatnich dniach, a od poniedziałku przecena na stacjach wyraźnie przyspieszy w związku z ogłoszoną przez rząd czasową obniżką VAT.

0: na wybrane paliwa. Dzięki obniżce kierowcy odczują wyraźny spadek kosztów tankowania. Resort Energii opublikował już ceny maksymalne, które będą obowiązywać od poniedziałku. Dla benzyny bezołowiowej 95 ustalono poziom 6,41, a dla 98-oktanowej odmiany tego paliwa 7,20. Jeśli chodzi o diesla, mowa o cenie 7,37. Prognoza detalicznych cen ePetrol.pl dla poszczególnych gatunków paliw na bieżący tydzień to od 6,35 do 6,47, dla benzyny 10, a dla oleju napędowego od 7,29 do 7,42 i dla autogazu od 2,88 do 2,96 zł za litr.
1: Autoradio.
0: Z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów opartego na danych za 2024 rok wynika, że po polskich drogach porusza się 20,5 miliona samochodów osobowych, z czego prawie 15 milionów ma więcej niż 10 lat. Przeciętny samochód użytkowany w Polsce ma nieco ponad 15 lat, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi niecałe 13 lat. Analiza Carly pokazuje, że w autach wyprodukowanych między rokiem 2000 a 2014 co najmniej jeden błąd krytyczny wykrywano aż w 63 do 70% przypadków. Oznacza to, że duża część polskich kierowców porusza się starszymi samochodami, w których ryzyko poważnych usterek, często rozwijających się bez wyraźnych objawów, jest szczególnie wysokie. Na stan pojazdu wpływają m.in. jego przebieg, historia serwisowa, sposób użytkowania oraz jakość wykonanych napraw. Wraz z upływem czasu rośnie jednak liczba elementów narażonych na zużycie, a nieprawidłowości mogą się stopniowo kumulować. Dotyczy to zarówno podzespołów mechanicznych, jak i elektroniki odpowiedzialnej za pracę silnika, zasilanie, systemy bezpieczeństwa czy komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami samochodu. Część problemów zapisanych w systemach pojazdu może przez długi czas nie dawać jednoznacznych sygnałów. Samochód może pozornie działać prawidłowo, mimo że jego sterowniki rejestrują błędy wymagające sprawdzenia. Regularna diagnostyka może pomóc wykryć nieprawidłowości na etapie, na którym samochód nadal działa bez wyraźnych problemów. Dzięki temu kierowca może wcześniej skonsultować odczytany błąd z mechanikiem, zaplanować ewentualną naprawę i ograniczyć ryzyko, że niewielka nieprawidłowość doprowadzi do poważniejszej awarii oraz wyższych kosztów.
1: Aktualności.
0: Według danych Samaru udział nowych chińskich aut w polskim rynku wzrósł w lipcu do rekordowych 15,5%. Według prognoz w przyszłym roku ich udział w rynku nowych samochodów może sięgnąć 1/5. Nowe chińskie auta stają się alternatywą dla kilkuletnich używanych Europejczyków dzięki niskiej cenie i bogatemu wyposażeniu. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić nowe auto chińskie, stwierdza Jakub Faryś, prezes PZPM. Liderzy sprzedaży chińskich marek w Polsce to MG, prawie 11 tysięcy rejestracji w okresie styczeń-lipiec, Omoda nieco ponad 8 tysięcy i BYD 6600 rejestracji. Coraz bardziej popularne stają się także używane samochody chińskich producentów sprowadzane z zagranicy, nie tylko z Chin. Według PZPM od stycznia do lipca 2026 zarejestrowano ich 1785 wobec 938 w podobnym okresie rok wcześniej, pisze Rzeczpospolita. Tyle na dziś w Autoradio, wracamy do Was już wkrótce. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Le Tien Dien i Jonathan Dessin i Jan Meller. Taki ładny numer, a teraz na zegarze, która 7.27, łatwo gang, Ed Sheeran i Azizam polecają się do słuchania. Za moment prognoza pogody.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Uwaga kierowcy. Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: 7.30 na zegarze jest, a my sprawdzamy temperaturę i wychodzi nam, że jakieś 13 stopni zazwyczaj jest na zewnątrz. Później będzie szałowo cieplej, od 19 do 21 stopni. Takie to temperatury maksymalne i jakoś specjalnie cieplej przez najbliższe dni raczej być nie będzie, jak mawiał Kiepsty. Chmury, ich ilość podniesiona do kwadratu na niebie dzisiaj z odrobiną słońca i opadami, które są więcej niż prawdopodobne. Tak, dzisiaj będzie padać i dobrze, bo sucho bardzo jest. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Ciśnienie jest niskie, 1010 hektopaskali, na takim poziomie mniej więcej pozostanie. Jeśli chodzi o biometr, to tak, dobrze zgadliście, jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza jest wręcz idealna, z wyjątkiem 2-3 górapunktów pomiarowych we Wrocławiu, gdzie obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. A teraz poranny raport regionalny, Anna Tarkota. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No jak słyszymy, mamy zmianę pogody. Dzisiaj pada, ale i wczoraj fajnie nie było. Popołudnie przyniosło opady deszczu. To dobrze, ale miejscami woda niemal lała się z nieba strugami. W Legnicy gwałtowne opady zalały ulice, auta niemal tonęły w wodzie. Czarne chmury zebrały się też nad Wrocławiem. Kilkanaście ulic zostało zalanych, m.in. na Bielanach Wrocławskich drogi przypominały strumyki. Bardzo niebezpiecznie było przy ulicy Kowalskiej w stolicy Dolnego Śląska vis-a-vis szkoły podstawowej. Tam spod słupa energetycznego trzaskały iskry. Straż pożarna zamknęła przejazd ulicą w obu kierunkach na czas prac, dodajmy, energetyce odcięli dopływ prądu. Jak czytamy na Elubań, kilka minut obfitego deszczu wystarczyło i służby miały wyjazd za wyjazdem. Około 14 ulewny deszcz podtopił kilka miejskich ulic. Na ulicy Zgorzeleckiej w ciągu drogi krajowej nr 30 tradycyjnie studzienka kanalizacji deszczowej nie nadążała odbierać siłę spływającej wody. Powstała tam głęboka kałuża. Kilku kierowców, którzy z impetem wjechali w wodę, straciło tablice rejestracyjne. Te zostały znalezione, kiedy zeszła woda. No i właściciele mogą je odebrać w siedzibie Straży Miejskiej w Lubaniu. Plac Lompy 1, telefon 75 646 44 42, więc jeżeli zgubiliście tablicę, to na pewno tam na Was czekają. A propos opadów, dzisiaj także są zapowiadane. Miejmy nadzieję, nie będą aż tak intensywne, ale deszcz i owszem jest potrzebny.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys odwiedził wczoraj 5 dolnośląskich miejscowości, przekazując decyzję o dofinansowaniu remontów szkolnych boisk typu Orlik. W Jeleniej Górze to już trzecie boisko, które po kilkunastu latach intensywnego użytkowania doczeka się modernizacji. Materiał Przemka Kaczałko.
6: Całe szczęście, że się pojawił z powrotem program Orlików.
7: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
6: Nie tylko budowa nowych Orlików, ale właśnie remonty, przebudowy tych Orlików, które były wcześniej wykonywane. Tak się składa, że Jelenia Góra jest jednym z nielicznych miast, które mają 3 Orliki. W Budowlance był pierwszy, później była 13, później była właśnie 6 i w Trójce był Orlik lekkoatletyczny. Przez te kilkanaście lat te boiska intensywnie były wykorzystywane i praktycznie nie było środków na to, żeby to odremontować. W tym roku remontujemy Orliki przy Szkole Podstawowej nr 13 i przy Budowlance. Dzisiaj dostajemy zapewnienie finansowania właśnie tutaj dla tego Orlika przy Szkole Podstawowej nr 6.
8: Czyli to będzie remont w trakcie roku szkolnego.
6: Tym bardziej, że cała szkoła jest remontowana. W przyszłym roku dopiero zostanie zakończony remont termomodernizacyjny, ale jednocześnie z takim głębokim remontem też tych wszystkich instalacji. Wymiana okien, termomodernizacja zewnętrzna, fotowoltaika. To będzie kosztowało prawie 15 milionów złotych, z czego trochę więcej jak połowa będzie z budżetu miasta Jelenia Góra.
8: Powiedzmy jeszcze o tych pieniądzach na Orlika. To w całości jest dofinansowane? Też o jakich kwotach mówimy?
6: Dostajemy 500 tysięcy z Ministerstwa Sportu, a drugie środki będą potrzebne właśnie z budżetu miasta Jelenia Góra.
8: To nie jedyna placówka, gdzie właśnie inwestycje trwają. Przy 11 wielka inwestycja.
6: Tak, przy 11 tam praktycznie wszystkie boiska, które tam się znajdują na zewnątrz, będą przebudowywane, remontowane. Będzie też mała taka widownia. Dodatkowo jeszcze remont będzie szatni.
5: I zmieniamy temat. Już niedługo Polana Angielska w Parku Miejskim w Legnicy stanie się wyjątkowo rozszczekana. 26 sierpnia odbędzie się na niej pierwsza legnicka parada kundelków.
9: Nazwa jest tylko nieznacznie myląca, bo zaproszenie do parady dotyczy także psów z rodowodem. Będzie to środa, 26 sierpnia, godzina 17. Choć impreza powstała przede wszystkim z myślą o uroczych wielorazowcach, organizatorzy podkreślają, i to dość stanowczo, że mile widziany będzie każdy piesek, z papierami lub bez. Ważny będzie udział psów i psiarzy. Będzie to dla nich popołudnie pełne atrakcji, konkursów i dobrej zabawy na świeżym, legnickim powietrzu oraz integracji lokalnej społeczności miłośników zwierząt, wymiany doświadczeń między właścicielami oraz promowania odpowiedzialnej opieki nad pupilami. Wstęp dla psa jest wolny, dla właściciela, a właściwie partnera lub partnerki, przyjaciela lub członka psiej rodziny, człowieka również. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 8.30. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, my name is MD DJ and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio.
6: Dzień dobry wszystkim.

0: Samolotów też może nie być, bo paliwo wychodzi na to, że jest coraz droższe to lotnicze i z wakacji nici. A jak tak dalej pójdzie, to nici też nie będzie. Organek i samoloty jest kwadrans przed ósmą, jeśli chodzi o kondycję naszego portfela i na co nas stać nie tylko w wakacje, to będziemy sprawdzali teraz.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś Dzień Wolności Sektora Prywatnego. Jak wyliczył Instytut Misesa, cytowany przez Rzeczpospolitą, od 18 sierpnia prywatne firmy przestają pracować na pokrycie wydatków publicznych, a zaczynają na siebie. Tak późno Dzień Wolności jeszcze nie przypadał. Gdy zaczęto go wyliczać w 2017 roku, prywatni przedsiębiorcy świętowali go już 15 czerwca. Od tego czasu gwałtownie wzrosły jednak finansowane z podatków wydatki publiczne. 7 lat temu stanowiły one niewiele ponad 41% PKB, obecnie wynoszą ponad 49%, to więcej niż średnia w Unii. Największy wpływ na ten wzrost miały wydatki socjalne, obronne i gospodarcze. A skoro mowa o finansach państwa, mamy najnowsze dane o sytuacji tegorocznego budżetu. Powodów do radości nie ma. Deficyt w kasie wyliczony na koniec lipca wyniósł 141 miliardów złotych. Tyle rząd musi pożyczyć, by wpływy zrównały się z wydatkami. W ciągu miesiąca dziura zwiększyła się o 17 miliardów. Do końca roku może urosnąć nawet do prawie 272 miliardów. Ekonomiści załamują ręce, ale przypominają też, że część dziury budżetowej to efekt realizacji społecznych oczekiwań, m.in. pakietu CPN. Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót do przedwyborczych obietnic podatkowych. Rząd analizuje wprowadzenie nowego progu na poziomie 24%. Szczegóły mamy poznać do końca sierpnia. Pieniędzy brakuje czasami również w domowych budżetach, przez co Polacy pracują coraz więcej. W efekcie ponad 78% zatrudnionych w kraju zauważa u siebie co najmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. Z raportu pracowni UC Research i platformy e-psycholodzy wynika, że w ciągu 3 lat odsetek ten skoczył o ponad 13 punktów procentowych. Najczęściej badani wskazywali na długotrwałe zmęczenie lub brak energii. Wspominało o tym ponad 43% respondentów. Co piąty pracujący Polak deklaruje brak satysfakcji z pracy, dystans wobec wykonywanych obowiązków, rozdrażnienie i spadek wydajności. Jednocześnie według Eurostatu należymy do najbardziej pracowitych narodów na kontynencie.
1: Pora dla inwestora.
2: Wykres poniedziałkowych notowań głównych indeksów GPW przypomina dno jeziora. Akcje taniały niemal od początku do końca sesji. WIG20 stracił ostatecznie 1,11%, przez co spadł poniżej granicy 4000 punktów. Najmocniej ucierpiały spółki energetyczne. W górę poszedł tylko kurs PKO BP. Na rynku walutowym nieco drożej niż przed weekendem. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,75 zł, a frank 4,61 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 7 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 95 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Sal Asylum i Runaway Train, ale już to kiedyś fajne numery robili. Słuchajcie, wraca się po latach iluś tam 10 do takiego numeru o poranku, kiedy człowiek jest najbardziej wrażliwy na to, co w muzyce jest, bo jest najbardziej rozdrażniony, bo kazali mu wcześniej wstać i wraca się z przyjemnością. Tymczasem na zegarze jest 8 minut przed godziną 8 i teraz pozwólcie...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Gdzieniegdzie szaro, gdzieniegdzie mokro, ale wszędzie biometr jest niekorzystny, więc może to się wiązać z wydłużonym czasem reakcji. Uważajcie na siebie bardzo mocno. Może też być ślisko, czego skutkiem na przykład było zdarzenie w Pietrzykowicach przy LG, gdzie 2 godziny temu samochód wylądował w rowie, czego wam nie życzymy. Dolnośląski alarmowo informuje również, że na A4 64 km w kierunku na Zgorzelec zderzyły się osobówka i ciężarówka. Na miejscu są jednostki ratowniczo-gaśnicze z Chojnowa i OSP Krzywa. Mamy nadzieję, że tam nikomu się nic nie stało. Jeśli chodzi o inne utrudnienia na A4, to dojeżdżając od strony Krakowa do Wrocławia. Tam spowolnienie przed zjazdem na autostradową obwodnicę Wrocławia, a w granicach w Zgorzelcu tradycyjny korek wynikający z tego, że trzeba odstać swoje, bo pewnie znowu kontrolują. Jeśli chodzi o inne drogi, to nie mamy potwierdzonych nowych zdarzeń. Przypominamy zaś, że na drodze krajowej numer 12 dalej obowiązuje ograniczenie dla ciężarówek. Nie wjedzie się na most tolerancji, ten ładny różowy most. Trzeba objeżdżać i to objeżdża się przez S3. Jeśli chodzi o drogę nad morze, S3 właśnie, o drogę na Poznań, S5 czy A8, S8 w stronę Warszawy czy w drugą stronę, to tam bez większych utrudnień, chyba że czegoś nie wiemy my, a to dajcie znać, jeśli wy wiecie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Trochę taki pop, trochę takie modern country, to jest Dolly Style i Clap Song, a tymczasem ona, miła, piękna, polska, uzdolniona wokalistka. Słuchajcie, ona im jest starsza, tym piękniejsza i fajniejsza i w ogóle sympatyczniejsza, czyli Monika Lewczuk. Jak przyjechał Alvaro Soler i razem nagrali Libre, znaczy razem, ona w Polsce nagrywała swoje partie, a podłożyli z taśmy, z komputerka, to co Alvaro nagrał gdzieś tam daleko w Hiszpanii, no to się okazało, ej, masz tutaj moją kurtkę, oddam ci swoją, miejże dziewczyno. I wiecie, że ona do tej pory ma tę kurtkę skórzaną? No dobrze, niechże będzie Libre, teraz na 4 minuty przed 8, przed wiadomościami.
1: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Tylko tu i

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 8.
0: Czas na wiadomości.
4: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje. Powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki. Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
5: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz, to w województwie małopolskim.
5: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia uszkodzonych samochodach i dachach.
4: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
7: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
8: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to tu życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
4: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
9: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
10: Pomału, z końcem miesiąca.
4: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek gra dalej dla Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch. To koniec, tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Wygrała w 3 setach z Marią Sakkari. Swoje mecze długie i przerywane przez deszcz w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Janą Schneider i Jeleną Rybakiną. A Świątek o ćwierćfinał zagra jutro. Rywalką Polki będzie francuska Dion Paris, którą nasza tenisistka pokonała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz piłka nożna. trudno na polskich boiskach. Grali wieczorem zawodnicy pierwszej ligi. Arka Gdynia w meczu kończącym czwartą kolejkę pokonała Puszczę Niepołomice 3-0. Trener gości Tomasz Tułacz załamywał ręce.
2: Nam jest trochę wstyd, po prostu wstyd. To, co zaprezentowaliśmy się do przerwy, zupełnie mieliśmy inny plan, inne pomysły na to, ale no nie da rady tak przeciwstawić się zespołowi gospodarzy, gdy popełnia się takie błędy. Szczegóły, dzisiaj Arka strzeliła dwie bramki ze stałych fragmentów, potem po kuriozalnym błędzie obrońcy wykorzystali to i chwała im za to.
11: Arka, spadkowicz Ekstraklasy, po czterech kolejkach jest wiceliderem, Puszcza jest 15, w tabeli prowadzi Pogoń, Grodzisk Mazowiecki. Nasz Pucharowicz się wzmacnia, znany z występów w Górniku Zabrze, Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brędby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5,91 ustanowił też rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodu wykluczyła kontuzja. Filipińczyk ma w dorobku srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zajął czwarte miejsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Dobrze, zaczniemy od tego, jakie te temperatury najwyższe będą dzisiaj. 21 stopni, no góra 22 według niektórych meteo. Jutro 23, w czwartek 27 stopni, piątek 26 stopni, a później zobaczmy sobotę 25, niedziela 24. To nie jest tak źle. Tylko jakby tak szaro nie było, to byłoby idealnie. Chociaż powiem wam, że najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że pojawił się deszcz, a nie od dziś. Wiadomo, że deszcz to przecież woda, a woda to życie. Dzień dobry, to Muzyczne Radio.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Nie boję się deszczu, mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy, kupiłam w Centralnym Domu Towarowym, że zacytujemy klasyka. 10 po 8 jest...
2: Reklama. Co ty taki zakręcony?
3: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się...

0: tacy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Ważny, Mark and Cremont, Serena Brancale i The Colors, których się poznaje dosłownie po pierwszej frazie z utworem Partenope i z 16 minut po 8 jest, teraz on pojawia się u nas.
1: Tutaj Mateusz Gędek, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: I on będzie śpiewał o tym, że ta noc do innych jest niepodobna, a nam wydaje się, że dzisiejsza pogoda to do... jest... nie... a dobra, nie powiedzieliśmy tego.

0: Fedez i Robert Miles i Bimbi per strada. Słuchajcie, od wielu, wielu lat na naszej antenie można usłyszeć, to się nazywa Artist ID po amerykańsku, czyli takie zapowiedzi, jak artysta mówi cześć, nazywam się na przykład, o, tak jak mówił Mateusz Gędek, o.
1: Tutaj Mateusz Gędek, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: I niektórzy dodają, oni naprawdę kochają muzykę w odniesieniu do Muzycznego Radia. I najsłynniejsza jeleniogórska, nawet polska instagramowa pani kierowczyni, co autobus wesołym czyni, która słucha Muzycznego Radia, czyli Natalia Szara, tak ją znajdziecie na Insta i nie tylko, mówi, a czy ja mogłabym mieć coś takiego? Pytam, ID-sa? Tak. No to odpowiedzieliśmy, też tak.
2: Cześć, tu Natalia Szara. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I trochę się zastanawiamy, czy na przykład pani sklepowa ze sklepu na rogu, czy panie, które są na dole pod nami i robią ludziom śniadania, czy kierowca PKS-u może też mieć swojego ID-sa. Cześć, nazywam się Jan Kowalski, słuchacie Muzycznego Radia, prowadzę autobus, a oni naprawdę kochają muzykę, też mogą mieć swojego ID-sa. Co o tym myślicie? Dajcie znać koniecznie.

Natalia Szara usłyszała siebie w muzycznym radiu i odpisała nam: czuję się jak Britney Spears. Dzięki. Niechże taki będzie również. Swoją drogą z Wilków artysta, czyli Robert Gawliński, frontman tej formacji, też kiedyś u nas ładnie mówił: hej, to Robert Gawliński, cześć ludzie, słuchacie muzycznego radio, oni naprawdę kochają muzykę. Teraz z tego nie wyemitowaliśmy, ale za to wyemitujemy jego piosenkę. Nazywam się Nawłaje, a za moment będziemy emitować raport regionalny.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: To jest ten przykład, kiedy plusy są jednocześnie minusami. Na termometrze plusy, 13 w plusie do 15 w plusie teraz, ale to minus, bo trochę za zimno. Później plusy też będą minusami jeszcze większymi, od 19 do 21 stopni będzie maksymalnie. I to nie są temperatury, które tygryski lubią najbardziej latem i na wakacje. Do tego wszystkiego chmur dzisiaj cała masa, w zasadzie same chmury, ale słońce też będzie nam się dzisiaj należało, tyle że ilości jego będą iście aptekarskie. Będzie padać, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Pozostaje nam sprawdzić ciśnienie. Ono jest niewysokie, 1010 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu. Na takim niskim poziomie pozostanie dzisiaj biometr niekorzystny, więc jak śpicie, to zwalcie na biometr, ale za to jakość powietrza wszędzie jest wręcz idealna. Niechże taki będzie cały ten wtorek, 18 sierpnia. Raport regionalny, Anna Tarkota.
9: U nas na początek prokuratura, która wraca do sprawy feralnego remontu drogi Piechowice-Kowary. Śledczy z Jeleniej Góry badają decyzję byłego starosty karkonoskiego w tej właśnie sprawie.
10: Sprawa niedokończonego remontu dawnej drogi wojewódzkiej nr 366 znowu trafia pod lupę prokuratury. Śledczy z Jeleniej Góry podjęli na nowo postępowanie, które ma wyjaśnić, czy przy realizacji tej wielomilionowej inwestycji doszło do przestępstw urzędniczych. Głównym wątkiem są działania byłego starosty, który stracił stanowisko. Nowe władze powiatu karkonoskiego zleciły niezależny audyt, choć dokument potwierdził, że zerwanie umowy z poprzednim wykonawcą było formalnie uzasadnione. Prokuratura dokładnie sprawdza wcześniejsze decyzje, które doprowadziły do kryzysu. Nowy starosta Mirosław Górecki zapowiada pełną współpracę z organami ścigania. Co ważne, kolejny przetarg na dokończenie trasy ma zostać objęty specjalną tarczą antykorupcyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do tej sprawy będziemy powracać. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
9: Kiedy samochód staje w płomieniach, można uznać to za przypadek. Trudno jednak mówić o przypadku, gdy w ciągu półtora miesiąca na tej samej posesji spłonęły aż trzy samochody należące do jednej osoby. Jak już informowaliśmy, poszkodowana to urzędniczka Legnickiego Nadzoru Budowlanego.
11: Kobieta uważa, że podpalenia mogą być próbą jej zastraszenia. Z kolei policja zapewnia, że szczegółowo analizuje okoliczności wszystkich trzech pożarów, a w ustaleniu sprawcy lub sprawców pomocne mogą okazać się nagrania z monitoringu.
12: Półtora miesiąca temu doszło do pierwszego pożaru. Spłonęły dwa auta na mojej posesji. Już wtedy mówiłam policji, że prawdopodobnie jest to zastraszanie mnie jako urzędnika państwowego.
13: Od momentu otrzymania informacji o pierwszym zdarzeniu policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Policjanci wykonywali również szeroko zakrojone czynności operacyjne zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie tych pojazdów. Jednak na tą chwilę W tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nie mogę ujawnić szczegółów prowadzonej pracy operacyjnej, ponieważ mogłoby to zaszkodzić prowadzonemu postępowaniu. I to, że policja nie informuje publicznie o każdym wykonywanym działaniu, nie oznacza, że tego działania nie ma.
12: O 3 w nocy obudzili nas sąsiedzi, którzy powiedzieli, że znowu płoną nam samochody. Straż pożarna przyjechała, policja przyjechała. Mówiliśmy, że to już jest kolejny raz, kiedy doszło do takiego pożaru w tym miejscu. To są 3 auta.
13: Oczywiście sprawdzamy, czy zdarzenia mają ze sobą związek. Czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną dopiero wykonane. Na tym etapie nie możemy jednak powiedzieć, że za obydwoma zdarzeniami stoi ta sama osoba, ani że motyw był taki sam. Bierzemy jednak to pod uwagę. Zdarzenie będzie teraz bardzo dokładnie analizowane i zestawiane z ustaleniami poczynionymi w pierwszej sprawie.
12: Ja swoje obowiązki wykonuję sumiennie i mam nadzieję, że policjanci również.
9: Materiał przygotował Andrzej Stefańczyk. Teraz koszmar na wrocławskim lotnisku, bowiem to była dramatyczna noc i niemal cały poniedziałek dla pasażerów lotu z Wrocławia do Dublina. Prawie 200 osób zmierzających do Irlandii spędziło noc na terminalu odciętych od rzetelnych informacji ze strony przewoźnika. Boeing 737 miał wystartować w niedzielę o 23.25, jednak start wstrzymano w ostatniej chwili z powodu usterki technicznej. Prawie 200 podróżnych utknęło w terminalu, skarżąc się na kompletny chaos informacyjny. Część osób dostała pokoje hotelowe, ale dla wielu zabrakło miejsc, musieli koczować na lotniskowych krzesłach. Prawdziwy festiwal frustracji zaczął się jednak wczoraj. Nad ranem pasażerów wpuszczono na pokład, ale gdy maszyna zaczęła kołować, ta sama awaria unieruchomiła ją po raz drugi. Ostatecznie Ryanair podstawił rezerwowy samolot z chorwackiego Zadaru. Podróżni wylecieli do Irlandii w poniedziałek około godziny 18, notując gigantyczne, bo aż 19-godzinne opóźnienie. Przedstawiciele wrocławskiego portu tłumaczą, że decyzje operacyjne leżały wyłącznie po stronie przewoźnika. Na koniec przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie poszukiwani są wolontariusze do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Chętni mogą się zgłaszać, a ich potrzeba, o tym Sylwia Łosobik, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
0: W zasadzie trudno określić, bo to zależy od tego, ile dany wolontariusz może poświęcić swojego czasu, bo jeżeli tego czasu będzie mógł więcej poświęcić, wtedy to się przekłada na mniejszą ilość wolontariuszy. Natomiast jeżeli ktoś może gdzieś tam na chwilę przyjść i pomóc, no to wtedy jest potrzebna większa ilość osób. Ja tutaj nie celuję w liczbę, celuję po prostu w ludzi.
9: Do akcji mogą dołączyć nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, poszukiwane są również osoby z okolicznych miejscowości, które chcą zaangażować się w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
0: Wolontariusze mogą być z okolicznych miejscowości jak najbardziej. Tam, gdzie będzie im wygodnie, gdzie będą mogli sobie dojeżdżać. Oczywiście oprócz Wałbrzycha są też inne rejony. Wolontariusze są potrzebni w całej Polsce, także jeżeli ktoś gdzieś słyszy z innego miejsca ten apel o dołączenie do wolontariatu, to jak najbardziej proszę poszukać rejonu w swojej okolicy.
9: Dziękuję. Teraz to wszystkie informacje. Kolejne raporty na naszej antenie o 9.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
5: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego Obrzatownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejszy dzień przywitał nas od rana deszczem, wręcz ulewnym z samego rana. Teraz troszeczkę się uspokoiło. No, ale wybierając się w góry, dobrze wiedzieć oczywiście, co tam się dzieje. I tak jak zawsze, zaczynam od śnieżki. Temperatura 5 stopni, wiatr zachodni 17 metrów na sekundę. W porywach do 22 metrów, także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ograniczona do 30 metrów. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 832,8 hektopaskali i rośnie. Miejmy nadzieję, że ta pogoda w górach będzie się poprawiać. W dolnych częściach Karkonoszy, w naszych stacjach w Karpaczu mamy 9 stopni, bezwiecznie z dobrą widzialnością i w Karpaczu mamy opad deszczu. Szklarska Poręba 12 stopni, bezwiecznie, dobra widzialność i tam póki co nie ma żadnych opadów. Mimo wszystko jest mokro, wilgotno i dość nieprzyjemnie, ale to tylko z samego rana. Jeżeli już się Państwo wybierzecie na wycieczki, ta pogoda aż tak strasznie nie będzie nam przeszkadzać. W Jakuszycach mamy około 10 stopni, stopni Celsjusza, pełne zachmurzenie, opady deszczu, mrzawki póki co, Ale tak jak mówiłem, to ciśnienie atmosferyczne rośnie, także ta pogoda w ciągu dnia powinna się poprawiać. Szlaki są mokre, śliskie, także proszę mnie zwrócić na to wszystko uwagę. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, także o wygranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hello, jest H-Connect and Rockaway. We're happy to present our new single here on Muzyczne Radio. It's a brand new version of our song Disco Nights. We call it the dance version. Enjoy!

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Bardzo dobre pytanie, czy to rutyna, nasze ciało zgina? Chyba tak, to raczej z konieczności jest to ciało zginane, bo o tej porze to byśmy wolali się nie zginać, tylko leżeć plackiem. To jest Olivia Socha ze swoim nowym numerem, a my mówimy, jest 13 minut przed godziną, którą? 9?
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś dzień wolności sektora prywatnego, jak wyliczył Instytut Misesa, cytowany przez Rzeczpospolitą, od 18 sierpnia prywatne firmy przestają pracować na pokrycie wydatków publicznych, a zaczynają na siebie. Tak późno dzień wolności jeszcze nie przypadał, gdy zaczęto go wyliczać w 2017 roku, prywatni przedsiębiorcy świętowali go już 15 czerwca. Od tego czasu gwałtownie wzrosły jednak finansowane z podatków wydatki publiczne. 7 lat temu stanowiły one niewiele ponad 41% PKB, obecnie wynoszą ponad 49%, to więcej niż średnia w Unii. Największy wpływ na ten wzrost miały wydatki socjalne, obronne i gospodarcze. A skoro mowa o finansach państwa, mamy najnowsze dane o sytuacji tegorocznego budżetu. Powodów do radości nie ma. Deficyt w kasie wyliczony na koniec lipca wyniósł 141 miliardów złotych. Tyle rząd musi pożyczyć, by wpływy zrównały się z wydatkami. W ciągu miesiąca dziura zwiększyła się o 17 miliardów. Do końca roku może urosnąć nawet do prawie 272 miliardów. Ekonomiści załamują ręce, ale przypominają też, że część dziury budżetowej to efekt realizacji społecznych oczekiwań, m.in. pakietu CPN. Sytuację dodatkowo skomplikuje powrót do przedwyborczych obietnic podatkowych. Rząd analizuje wprowadzenie nowego progu na poziomie 24%. Szczegóły mamy poznać do końca sierpnia. Pieniędzy brakuje czasami również w domowych budżetach, przez co Polacy pracują coraz więcej. W efekcie ponad 78% zatrudnionych w kraju zauważa u siebie co najmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. Z raportu pracowni UC Research i platformy e-psycholodzy wynika, że w ciągu 3 lat odsetek ten skoczył o ponad 13 punktów procentowych. Najczęściej badani wskazywali na długotrwałe zmęczenie lub brak energii. Wspominało o tym ponad 43% respondentów. Co piąty pracujący Polak deklaruje brak satysfakcji z pracy, dystans wobec wykonywanych obowiązków, rozdrażnienie i spadek wydajności. Jednocześnie według Eurostatu należymy do najbardziej pracowitych narodów na kontynencie.
1: Pora dla inwestora.
2: Wykres poniedziałkowych notowań głównych indeksów GPW przypomina dno jeziora. Akcje taniały niemal od początku do końca sesji. WIG20 stracił ostatecznie 1,11%, przez co spadł poniżej granicy 4000 punktów. Najmocniej ucierpiały spółki energetyczne. W górę poszedł tylko kurs PKO BP. Na rynku walutowym nieco drożej niż przed weekendem. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,75 zł, a frank 4,61 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,07 zł, a za 100 czeskich koron 17,95 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Przypominamy, Wiomec niekorzystny, przypominamy, warunki do jazdy nie są jakieś specjalnie najlepsze, nie są też najgorsze oczywiście, ale może być ślisko, bo tu i ówdzie pada. Do tego mamy dzisiaj obniżony refleks zdecydowanie, więc trzeba uważać na siebie po 3-krotnie i szarość na niebie też nam dzisiaj nie sprzyja. Być może to jest przyczyną korka, który w tej chwili jest za węzłem Brzezimierz na A4 w stronę jadąc na Zgorzelec. Następny taki korek będzie dopiero właśnie w samym Zgorzelcu, bo tam wiadomo, jest kontrola graniczna i tutaj się w zasadzie nic od długiego czasu nie zmienia. Jeśli chodzi o inne korki, nic nam na ten temat nie wiadomo. Wiecie, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Do tego wszystkiego musimy wiedzieć jedno. Droga na S3, S5. Czy A8, S8 w którymkolwiek z kierunków jest czysta, przejezdna i z ruchem mniejszym niż zawsze. I tego Wam życzymy, żeby dziś było spokojnie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Ale zresztą o strasznych rzeczach tutaj śpiewa, lepiej nie tłumaczyć tego, co to dziewczę wyśpiewuje. Katy Perry, I Kissed a Girl, jest 5 minut przed godziną 9. Słuchajcie, Dawid Barański z Bolesławca jest facetem, który podbił lekkoatletyczny świat. Ten 17-latek z Bolesławca, bolesławianin, czyli zajął 7 miejsce na Mistrzostwach Świata w USA U20 i skoczył rekordowe 2:17. A ty się obudzić nie możesz. Pięknego dnia wam życzę. Radek Bajor, do usłyszenia za moment. To miejsce zajmie Zbyszek Deka. On też będzie grał dla was najpiękniejszą muzykę świata. Nie tylko taką budzącą, ale taką usypiającą też wtedy, kiedy trzeba. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Zostawiamy was w najlepszych rękach.
1: Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
6: Dwa śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Tymczasem w Polsce jest już część poszkodowanych. Tłoczno w prezydenckim wyścigu w Krakowie ponad 20 komitetów wyborczych. Marcin Krzemiński. Dwa śledztwa, jeden cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
7: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
6: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku. W podrzeszowskiej Jasionce wylądował specjalny samolot, na pokładzie którego było 21 osób.
8: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
6: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali poszkodowani wrócą do Polski, gdy zgodzą się na to węgierscy lekarze. W sumie autokarem podróżowało 59 osób, w tym dwoje kierowców. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Władze Odessy z kolei poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Tymczasem bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn platformy sprzedażowej Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza, Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.
9: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
6: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
3: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
6: A wybory zaplanowano na 27 września.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek została naszą ostatnią tenisistką, która rywalizuje jeszcze w turnieju w Cincinnati. Polka pokonała w trzeciej rundzie w 3 setach Marię Sakkari i o ćwierćfinał zagra jutro z Dion Paris. Odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch po zaciętych meczach z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Hiszpan Rodri, czyli triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu, wylądował w Barcelonie, gdzie ma dziś sfinalizować transfer z Manchesteru City. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, powiedział 30-letni pomocnik po przylocie do stolicy Katalonii. Rodri, zdobywca złotej piłki za 2024 rok, będzie kosztować Blaugranę ponad 75 milionów euro i ma podpisać umowę do 2030 roku. Wcześniej do ekipy mistrza Hiszpanii dołączył Anglik Anthony Gordon, a klub opuścili m.in. Robert Lewandowski i Ferran Torres. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. To działacz, który publicznie skrytykował pomysł częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich, którego autorem był szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. FIFA na razie pod wpływem m.in. nacisków UEFA porzuciła pomysł prywatyzacji Mistrzostw Świata. Koszykarze reprezentacji Polski są na ostatniej prostej przygotowań do kluczowych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni ostatni tydzień spędzili w Krakowie, gdzie szlifowali formę pod okiem trenera Igora Milicicia. Nasza kadra z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy kwalifikacji, a w niej Polakom powinny wystarczyć 2 wygrane, by zapewnić sobie udział w przyszłorocznym turnieju w Katarze, mówi trener Milicic.
10: Trenowaliśmy dosyć solidnie, mocno nad przygotowaniem fizycznym, też taktycznym. Zaczynamy taką fazę sparingową, gdzie będziemy szlifować to, co trenowaliśmy w warunkach meczowych.
5: Polska pierwszy mecz drugiej fazy kwalifikacji zagra 27 sierpnia w Rydze z Izraelem, a 3 dni później w Gdańsku podejmie Niemcy. Później czeka ich m.in. 2 mecz z Chorwacją.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Jeśli tylko macie powody do takiego radosnego la la la, to i my się cieszymy. Tym bardziej się cieszymy, kiedy jesteście z nami, z Muzycznym Radiem. Dzisiaj mamy wtorek, to 18 dzień sierpnia, 9:09, Zbyszek Deka. Dzień dobry, witam.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
2: Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Róża, Margaret, Muzyczne Radio we wtorek jest 9.16.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A tak właśnie przypomnienie horoskopu. Barany mają dobry dzień na przeforsowanie swoich wizji, ale

Trzeba postępować ostrożnie. Byki mogą cierpieć na rozdwojenie jaźni, czegoś pragnąc będą się niepotrzebnie stresować. Bliźnięta, możliwe problemy z opanowaniem emocji, przez to mogą cierpieć relacje z otoczeniem. Raki. Ostatnie plany, które pokrzyżowały niesprzyjające okoliczności, uda się powoli zrealizować. Lwy. Wtorek sprzyja realizacji wciąż letniego wyjazdu. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Panny. Nie ma co się martwić. Widać już zmiany na lepsze. Trzeba tylko w to uwierzyć. Wagi. W swoim postępowaniu wobec przyjaciół muszą być bardziej zdecydowane i nieustępliwe. Skorpiony. Uwaga na sprzeczki. To sytuacje przejściowe, ale nie warto doprowadzać do zadrażnień. Strzelce, jest szansa, by w życiu zmieniło się coś na lepsze. Ogólnie poprawa atmosfery. Koziorożce będą dziś mało wyrozumiałe dla innych, to może odbić się na relacjach w domu. Wodniki, dobry dzień na nowe otwarcie w sferze uczuć i planowanie wspólnej przyszłości. A ryby mogą liczyć na miłe ożywienie, będzie też mniejsza niż do tej pory liczba nieporozumień. Co do osób urodzonych 18 sierpnia, to są ciekawe świata i zazwyczaj ruchliwe, chętnie podróżują, zdobywają nowe informacje i łatwo zawierają nowe znajomości. Mają szerokie horyzonty i szybko się uczą. Potrafią zorganizować pracę, nie są jednak wytrwałe. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny szafir, sprzyjający znak zodiaku, to bliźnięta. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogusław, człowiek sprawiedliwy i opanowany, Helena, wrażliwa, intuicyjna i szlachetna, Ilona, towarzyska, pogodna, ustępliwa oraz Paula, pobudliwa, zmienna, krytyczna. Wszystkiego co najlepsze, pozdrawiamy. W dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 2 godziny i 7 minut.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wtorkowy poranek na głównych drogach Dolnego Śląska bez kolizji, bez zdarzeń. Na A4 kierowcy jadący w stronę Legnicy powinni uważać się na odcinku od węzła Brzezimierz przez Krajków do Bielan Wrocławskich. Na około 25 km zajęty jest lewy pas, prowadzone jest koszenie pasa rozdziału, a ograniczenie wynosi tutaj 80 km na godzinę. Prace mają zakończyć się za kilka godzin, około godziny 15. Na S8 między węzłami Oleśnica Zachód i Oleśnica Północ w kierunku Wrocławia również zajęty jest lewy pas i obowiązuje 80. Utrudnienie także zaplanowano do mniej więcej godziny 15. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia i dolnośląskiej części S3 służby nie zgłaszają na razie żadnych zdarzeń. Także na drodze krajowej nr 3 między Jelenią Górą a Bolkowem. Na S5 dalszych odcinkach S3, S8 bez jakichś kłopotów, bez zdarzeń, bez większych utrudnień też na autostradach A8, A18 czy na A1. Jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi informacjami z dróg, to jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów 757-646-646. Można też skorzystać z możliwości nagrania głosówki w naszej aplikacji mobilnej.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Stary Basecamp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
2: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: I w końcu popadało. I się przy okazji ochłodziło od 15 do 17 stopni, popołudnie z temperaturą od 20 do 21 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1012 hektopaskali ma spadać. Dzień ze zmiennym zachmurzeniem lokalnie może jeszcze popadać, ale nie powinno zabraknąć też i słonecznych chwil. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy bardzo czyste.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Zapraszamy na raport regionalny. Ania Tarkota.
6: Wakacje trwają, ale już powoli czas myśleć o pierwszym dzwonku. No i na początek fatalne wiadomości, bowiem dolnośląska oświata mierzy się z potężnym kryzysem kadrowym. W regionie brakuje ponad 1200 nauczycieli. Najgorsza sytuacja jest w stolicy Dolnego Śląska. Wrocławskie i dolnośląskie szkoły gorączkowo szukają rąk do pracy. Z danych kuratorium wynika, że w całym regionie nieobsadzonych jest 1210 etatów, z czego ponad 450 w samym Wrocławiu. Dyrektorzy łapią się za głowy, bo z grafików uciekają kluczowe przedmioty. Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy matematyki, fizyki, chemii czy języków obcych. Brakuje też specjalistów w szkołach zawodowych. Powód? Młodzi omijają zawód z daleka przez niskie zarobki i wysoki stres, a starsza kadra odchodzi na emeryturę. Kuratorium uspokaja, że lekcje się odbędą, dyrektorzy będą musieli łatać dziury nad godzinami obecnych pedagogów i ściąganiem emerytów. A czasu coraz mniej. Rok szkolny 2026-27 rozpoczyna się we wtorek 1 września. I pozostaniemy jeszcze przy tematach związanych z edukacją. Mimo że nabór do szkół średnich prowadzonych przez powiat bolesławiecki formalnie już się zakończył, w zespole szkół budowlanych wciąż są jeszcze wolne miejsca i można zapisać się do szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.
7: Duże zainteresowanie szkołami ponadpodstawowymi w Bolesławcu sprawiło, że konieczne było utworzenie dodatkowo dwóch klas, bo w pierwszym terminie rekrutacji chętnych było o blisko 50 osób więcej niż zakładano, mówi Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
8: Można nawet powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że to, co planowaliśmy, zostało zrealizowane ponad plan. Mamy prawie 900 uczniów. Myślę, że tych uczniów jeszcze na koniec sierpnia przybędzie, dlatego że jeszcze ci, którzy zapomnieli albo jeszcze nie wrócili z wakacji i jeszcze nie spełnili tego obowiązku, czyli nie zapisali się do szkoły, więc myślę, że tych uczniów na koniec sierpnia, a już na pewno na początek września jeszcze przybędzie. Zakładaliśmy, że będzie funkcjonowało w tym roczniku około 26 oddziałów, a już dzisiaj wiemy, że będzie ich 28. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry prognostyk. Cieszymy się, że nasze szkoły cieszą się powodzeniem.
9: we wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór. Wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione.
7: Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
9: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w Zespole Szkół Budowlanych.
7: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa?
9: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę ósmą, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich.
7: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Przenosimy się do Szczawna-Zdroju, gdzie przy tenisowych stołach spotkali się 7 i 8-latkowie, ale też medaliści Mistrzostw Polski. W hali Mosiru trwa polsko-czeskie zgrupowanie, w którym trenuje około 80 młodych zawodników. Mówi Tomasz Durajczyk, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego i dyrektor Mosiru w Szczawnie-Zdroju.
10: Pierwsze zgrupowanie było w Hostine, tutaj teraz oczywiście w Szczawnie-Zdroju jest kolejne. Kolejnymi naszymi takimi przedsięwzięciami będą szkolenia dla kadr tenerskich oraz dodatkowo turnieje polsko-czeskie.
6: Tu na tej sali mamy naprawdę wiele talentów, mistrzów, medalistów, mistrzostw Polski i naprawdę świetny obóz. Tu nikt nie przyjechał na siłę, nikt nie przyjechał za karę. Wszyscy przyjechali, bo chcą doskonalić i poprawić swoje umiejętności, dobrze się bawić przy tym. Mówi Michał Walencki, trener, koordynator kadr wojewódzkich Dolnego Śląska w tenisie stołowym.
11: Telefony, zegarki, z których można dzwonić, zostały gdzieś tam wyładowane, gdzieś tam nawet nie ma kontaktu z rodzicami. Dziewczyny się cieszą z gry. Dzisiaj akurat trwa turniej. Widziałem, że powygrywały, cieszą się ze zwycięstw, ale tu też głównie chodzi w tej grupie o dobrą zabawę.
6: To sportowe spotkanie jest częścią współpracy prowadzonej po obu stronach granicy. Młodzi tenisiści mają okazję trenować z nowymi rywalami i zbierać doświadczenie przed kolejnymi startami. Tą informacją kończymy te doniesienia z regionu. Kolejny raport za niespełna godzinę o 10.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego Obrzatownik, dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejszy dzień przywitał nas od rana deszczem, wręcz ulewnym z samego rana. Teraz troszeczkę się uspokoiło. No, ale wybierając się w góry, dobrze wiedzieć oczywiście, co tam się dzieje. I tak jak zawsze, zaczynam od śnieżki. Temperatura 5 stopni, wiatr zachodni 17 metrów na sekundę. W porywach do 22 metrów, także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ograniczona do 30 metrów, pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne 832,8 hektopaskali i rośnie. Miejmy nadzieję, że ta pogoda w górach będzie się poprawiać. W dolnych częściach Karkonoszy, w naszych stacjach w Karpaczu mamy 9 stopni, bezwiecznie dobrą widzialnością i w Karpaczu mamy opad deszczu. Szklarska Poręba 12 stopni, bezwiecznie, dobra widzialność i tam póki co nie ma żadnych opadów. Mimo wszystko jest mokro, wilgotno i dość nieprzyjemnie, ale to tylko z samego rana, jeżeli już się Państwo wybierzecie na wycieczki. Ta pogoda aż tak strasznie nie będzie nam przeszkadzać. W Jakuszycach mamy około 10 stopni, stopni Celsjusza, pełne zachmurzenie, opady deszczu, mrzawki póki co, ale tak jak mówiłem, to ciśnienie atmosferyczne rośnie, także ta pogoda w ciągu dnia powinna się poprawiać. Szlaki są mokre, śliskie, także chodzą, proszę mnie zwrócić na to wszystko uwagę. Gorąca prośba przed wyjściem góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, this is X Ambassadors and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Muzyczne.

0: 18 sierpnia, wtorek, w tym letnim tygodniu zabieramy Was do niezwykłego świata dzikich zwierząt. Do Zoo Łączna, znajdującego się w miejscowości Łączna oczywiście, koło Mieroszowa, malowniczo położone miejsce pomiędzy pasmami gór kamiennych i stołowych, gdzie żyje ponad 100 gatunków zwierząt z całego świata, m.in. zwierzęta egzotyczne jak tygrysy, kangury, jelenie Nilu, różne gatunki małp. No, poznacie też świat lemurów w Zoo Łączna. Mamy dla Was zaproszenia w tym tygodniu, podwójne zaproszenia do zoo, które można wygrać u nas codziennie od 10 do godziny 14, więc jeszcze nie teraz. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie podać konkretnej godziny. Liczymy na to, że będziecie nam towarzyszyć i że na hasło konkursowe w odpowiednim momencie się do nas dodzwonicie i zdobędziecie takie podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. Jedno z nich do wygrania dzisiaj, gdzieś między godziną 10 a 14. Wtedy też usłyszycie konkursowe pytanie. Więcej, usłyszycie nawet odgłos jednej z istot żyjących w Zoo Łączna. Jeżeli to nie wystarczy, to będzie też podpowiedź pana dyrektora na temat tego konkretnego gatunku, o który chodzić nań będzie dzisiaj. Muzyczne radio, nasze wtorkowe spotkanie na zegarach 9:51.
1: Muzyczne radio Lato.
0: Dla przypomnienia, nasz numer telefonu 757-646-646, jeśli ktoś jeszcze nie zna.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati. Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
4: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
3: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
5: Liście, gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
3: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
3: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
7: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet, nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
3: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
8: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł, udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
3: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio jest 10.20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dzisiejsze utrudnienia na drogach wynikają głównie z prac na nich prowadzonych. Na szczęście bez wypadków, bez zdarzeń. Na autostradzie A18 dla przykładu na 74 km między węzłami Golnice i Krzyżowa w kierunku Wrocławia prowadzone są naprawy barier energochłonnych, zajęty lewy pas ruchu. Dokładnie tak samo zwężenie do prawego na DK35 na 31 km z Wałbrzycha do Świdnicy w kierunku Wrocławia. Tutaj też mamy wymianę barier energochłonnych. Co do A4, kierowcy jadący w stronę Legnicy powinni uważać na odcinku od Brzezimierza do Bielan Wrocławskich na około 25 km. Jak już wcześniej informowaliśmy, zajęty jest lewy pas, prowadzone jest koszenie pasa rozdziału i ograniczenie mamy w tym miejscu w ograniczenie do 80 km na godzinę. Na S8 między Oleśnicą Zachód i Oleśnicą Północ w kierunku Wrocławia również zajęty lewy pas. Na S5 prace utrzymaniowe na odcinku MOP-Folwark w kierunku Wrocławia Północ. Bez zdarzeń, bez utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia czy dolnośląskim odcinku S3. 757-646-646 to nasz niezmienny numer telefonu do dyspozycji. Do dyspozycji także nasza aplikacja mobilna i możliwość nagrania głosówki. 10.21.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Mesalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Cześć, sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Muzyka.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
1: Dziś we wtorek opady mogą nam się jeszcze przydarzyć, ale na pewno nie tyle, nie tak intensywne jak wczoraj. Przydarzy nam się też sporo słonecznych chwil. Teraz zachmurzenie umiarkowane i duże na Dolnym Śląsku, temperatura wynosząca 16-17 stopni. Po południu niewiele wyższa, od 18 do 21 stopni. Ciśnienie wynoszące 1012 hektopaskali ma dzisiaj spadać. Powietrze mamy czyste, na Śnieżce teraz tylko 4 stopnie na plusie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Z kolejnym raportem regionalnym Ania Tarkota.
3: Tę wędrówkę po regionie rozpoczynamy od wizyty w mieście pod Śnieżką. Budowa toru sanoczkowego w Karpaczu coraz bardziej realna. Po zapowiedziach dofinansowania i pierwszym nieudanym przetargu za drugim razem powinno dojść do rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy. Część brakujących środków dołoży Ministerstwo Sportu i Turystyki, mówi minister Piotr Borys.
4: Dokładnie tak, zwiększyliśmy dofinansowanie do 11 milionów, o blisko 4 miliony złotych. Wiemy, że kwoty po przetargu wzrosły. To tak się zdarza. I akurat inwestycje strategiczne pozwalają na to, aby móc zwiększać dofinansowanie. Dla nas kluczem jest to, żeby SMS w Karpaczu i także nasze olimpijki mogły tutaj najlepiej ćwiczyć. Ten kompozytowy tor do saneczek, no, on naprawdę także zwiększa możliwości szkoleniowe i powoduje, że możemy liczyć w przyszłości, mam nadzieję, w co głęboko wierzę, na medale. Długo oczekiwany, w końcu powstanie i kwota po przetargu zwiększona, to oznacza, że można już za chwilę przystępować do realizacji inwestycji.
3: Burmistrz Karpacza Radosław Jędzek zapowiada wyłonienie wykonawcy, dzięki czemu saneczkarze w 2028 roku będą mogli trenować w Polsce. Nowy tor będzie miał nieco inną lokalizację.
5: On minimalnie przebiega po starym śladzie starego toru, natomiast to jest górna część tego toru starego. Przebieg zaczyna się na Górze Saneczkowej, kończy się trochę powyżej ulicy Myśliwskiej, tak więc 460 metrów, 8 wiraży, no homologacja wszystkich niezbędnych instytucji. Tutaj bobsleje nie pojadą, ale sanki męskie, jedynki, dwójki, skeleton jak najbardziej tak, więc liczę na to, że będzie to faktycznie dobra baza dla naszych zawodników. To będzie pierwszy tego typu tor w Polsce, natomiast no w Europie te tory funkcjonują już, więc no nie wyważamy otwartych drzwi. W Polsce będzie to po raz pierwszy tego typu budowa. Wyzwań dużo przed nami. No mi nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do roboty i zrealizować to szczególne zadanie.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Dzierżoniowski TBS musiał wstrzymać budowę nowego bloku przy ulicy Pocztowej i zwrócić przyznane wcześniej dofinansowanie. Powodem jest jedno z drzew, w którym stwierdzono siedlisko chronionych owadów.
6: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Takie mamy przepisy dotyczące ochrony środowiska. Tutaj po zaprojektowaniu obiektu, po wystąpieniu o pozwolenie na budowę, okazało się, że jeszcze jest potrzebna opinia ekologiczna. Tak? Czy w tym miejscu ten budynek może powstać. Po badaniach okazało się, że faktycznie w jednym z drzew, parku takim w okolicach Urzędu Skarbowego, tam gdzie będzie właśnie ten nasz budynek budowany, jest drzewo, które jest domem, mieszkaniem dla właśnie pewnego rodzaju owadów, które są pod ochroną.
3: No. Budynek miał powstać w sąsiedztwie Urzędu Skarbowego i zapewnić nowe mieszkania, między innymi dla osób starszych oraz mających trudności z poruszaniem się. Problem pojawił się już po przygotowaniu projektu i w wystąpieniu o pozwolenie na budowę.
6: No musieliśmy niestety zrezygnować z budowy tego obiektu w takim zakresie, jaki był planowany. Teraz jest ten obiekt przeprojektowany po to, żeby to drzewo zachować. Jego nie będziemy wycinać, po prostu będzie dalej to drzewo funkcjonowało. Obiekt będzie miał mniej mieszkań niż planowaliśmy, ale nie cofamy się przed tym.
3: Na koniec ogromny sukces Dawida Barańskiego z Bolesławca. Młody lekkoatleta, zawodnik MKS Bolesławia i uczeń zespołu szkół technicznych i przyrodniczych zajął 7 miejsce w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene w Stanach Zjednoczonych. Co najważniejsze, najważniejsze, wynikiem 2 metrów i 17 centymetrów ustanowił rekord życiowy. To ciągle najlepszy wynik polskiego juniora młodszego w tej konkurencji do 20 lat.
7: Jak mówi trener Dawida Paweł Wiśniewski, sam awans do finału był już dużym sukcesem.
8: Czyli ta najlepsza 13, a 7 miejsce w Mistrzostwach Świata i to w kategorii U20, no bez wątpienia jest to bardzo duży sukces.
7: To kolejny znakomity wynik młodego zawodnika. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Dawid zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy U18 we włoskim Rieti, gdzie skoczył 2 metry 14 centymetrów. W Eugene poprawił życiówkę o 3 centymetry.
8: Dawid jest takim perspektywicznym zawodnikiem. Dziś każdy kolejny sezon wskakujemy na wyższy poziom. Udało się, zajął 2 miejsce z bardzo dobrym wynikiem 2:14. Przegrał z Brytyjczykiem, który no, pobił rekord Mistrzostw Europy, ale już na Mistrzostwach Świata skoczyli obaj tyle samo. Ten wynik 2:17 to jest najlepszy wynik juniora młodszego w Polsce od 20 lat, to też o czymś świadczy.
7: Sam Dawid przyznaje, że konkurs w Eugene był długi i wymagający. Wysokość 2 metrów i 6 centymetrów zaliczył w drugiej próbie. Później pokonał 2:12, a następnie 2:17.
9: Udało mi się skoczyć życiówkę na Mistrzostwach Świata 2:17, więc bardzo dobry wynik i bardzo dobry występ.
7: Do medalu zabrakło niewiele, bo kolejna wysokość 2:21 dawała miejsce na podium.
9: Szczerze nie zabrakło za dużo, bo strąciłem już tylko nogami, biodra przerzuciłem, więc jestem zadowolony, że zaatakowałem i naprawdę było blisko.
7: 7 miejsce na świecie nie kończy jednak jego ambitnych planów.
9: Tak, motywuje mnie przede wszystkim do dalszej pracy i cięższej pracy, żeby być jednak tym numer 1 na świecie.
7: A przed Dawidem kolejne wielkie wyzwanie, bowiem w listopadzie zawodnik MKS Bolesławia wystartuje w Międzynarodowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję za uwagę. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to już wszystkie informacje. Na popołudniowe doniesienia zapraszamy od 12:30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, my name is Tyron Dixon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.

0: dzień. Za kwadrans godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A dzisiaj w Muzycznym Radiu Trena Kria i Aleksandra Stan z piosenką We Are Free.

Reggae Night. Wiadomo, że najprzyjemniejsze noce to te letnie noce. Krótkie wprawdzie, ale już jednak coraz dłuższa ta dzisiejsza noc. To już o ponad 2 godziny dłuższa od najkrótszej. Co już można odczuć, spotykając się z wami na przykład o godzinie 6 rano, kiedy trzeba wstać przed jeszcze 5, kiedy już zupełne ciemności, niestety. 10.53, Muzyczne Radio. To wtorkowe przedpołudnie, 18 dzień sierpnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Dzisiaj 18 sierpnia, 18 sierpnia roku 1943, a więc 83 lata temu w Bytomiu urodziła się Karin Stanek. Piosenkarka bigbeatowa, wokalistka czerwono-czarnych, znana z takich przebojów jak Jedziemy autostopem czy Chłopiec z gitarą. W latach 70. wyjechała do Niemiec, do Polski powróciła w latach 90. z okazji serii koncertów poświęconych legendom polskiego rocka. Zmarła w 2011 roku. Pochowana została w Niemczech. Dziś rocznica jej urodzin. Dziś także rocznica urodzin Ireny Jarockiej, która urodziła się na Dolnym Śląsku, w Srebrnej Górze, równe 80 lat temu, w 1946. Piosenkarka, która zadebiutowała w Opolu równe 60 lat temu, w 1966. A jej popularność ta największa przypadła na lata 70. Do najbardziej znanych przebojów Jarockiej należą piosenki Gondolierzy z nad Wisły, Motylem jestem, Odpływają kawiarenki. Współpracowała z zespołami Czerwone Gitary, Budka Suflera. Zmarła w 2012 roku. Dzisiaj 80. rocznica urodzin Ireny Jarockiej, której wysłuchamy w piosence Wymyśliłam Cię.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
0: Czas na wiadomości.
5: Końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów. Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
5: Ulewy i burze przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
5: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowania obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
8: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
5: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.
3: były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wach.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio we wtorek, 17 minut po godzinie 11.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dość spokojne wtorkowe przedpołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska, bez wypadków, bez kolizji. Na A4 w stronę Legnicy, Zabrze, Zimierzem w dalszym ciągu zajęty jest lewy pas, tam bowiem trwa koszenie pasa rozdziału, obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę, a prace mają potrwać jeszcze kilka godzin do mniej więcej 15. Na S8 między Oleśnicą Zachód i Oleśnicą Północ w stronę Wrocławia też zajęty lewy pas i też ograniczenie do 80 km na godzinę. Do 15. Na S5 w rejonie Wiszni Małej i Kliniczna trwa zwężenie do jednego pasa z ograniczeniem do 80 km na godzinę. I jeszcze S3 między Gaworzycami i Miłakowem. Tutaj rozpoczęły się dzisiaj roboty zaplanowane do 14. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia spokój, na DK3... z Jeleniej Góry do Bolkowa też bez jakichś meldunków o zdarzeniach. A 18 jeszcze, 74 km autostrady między węzłami Golnice i Krzyżowa w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy

0: naprawę barier energochłonnych. Te roboty mogą jeszcze przez jakiś czas potrwać i mamy tu zwężenie do prawego pasa. 757-646-646 to telefon do Studia Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Promalograma. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
2: Nowa piosenka Artura Rojka, Mirafiori.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Pogoda. Na razie bez opadów na Dolnym Śląsku. Te teoretycznie mogą się przydarzyć w drugiej części dnia. Sporo chmur w wielu miejscach, ale są i miejsca słoneczne. Dzisiaj zachmurzenie będzie zmienne. Dzisiaj mocniejszy wiatr wiejący z kierunków zachodnich, spadające ciśnienie wynoszące 1011 hektopaskali, a temperatura ma wynosić maksymalnie 20-21 stopni, to głównie okolice Wrocławia czy Legnicy. We wtorek powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste, na Śnieżce tylko 4 stopnie powyżej zera i wiatr wiejący z prędkością dochodzącą do 50 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: 11.34, przedpołudniowa pora z Muzycznym Radiem. Mówiliśmy, że dzisiaj warto mieć przy sobie telefon, pamiętać się ten numer 757-646-646. Bo dziś, tak jak wczoraj i tak jak jutro będziemy mieli, mamy podwójne zaproszenie do Zoo Łączna.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Telefon już dzwoni. Zoo Łączna, Łączna między Mieroszowem a Chełmskiem w przepięknym, urokliwym paśmie zaworów. Bardzo sympatyczne górki, bardzo sympatyczne miejsce. Sprawdźmy, kto pierwszy się dodzwonił do Muzycznego Radia. Halo, halo. Jest tam ktoś?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tak, Jan Schojnowa.
0: Schojnowa, to nieco odległa okolica?
2: No, nie tak daleko.
0: Ale tamte okolice znasz? Okolice Łącznej, Mieroszowa?
2: Znaczy, no, tam jeździmy czasem w górki.
0: A, czyli bywało się?
2: Tak.
0: Dobra, a bywało się już w tym zoo, czy jeszcze nie?
2: Nie, nie, w tym zoo jeszcze nie.
0: To jest szansa na pierwszy raz. Trzeba jednakowoż teraz się skupić, wysłuchać odgłosu zwierzęcia i spróbować nam powiedzieć, co to za gatunek, co to za zwierzę. Próbujemy?
2: Tak.
0: Czyli jesteś gotowy, emitujemy odgłos nawet bohaterów naszej dzisiejszej zagadki. To nie ja, to te przesympatyczne zwierzątka, które słychać. Byłbyś już w stanie na coś postawić? Masz jakieś skojarzenia? Bo to jest pierwsza część zagadki na razie. Jeszcze nie denerwuj się.
2: No jakieś tam mam skojarzenia, ale jeszcze nie do końca.
0: Dobra, no bo teraz oczywiście będzie podpowiedź dyrektora zoo, no tak byśmy cię z tym nie zostawili. Osobiście nie dałbym rady. To, ani to klangor, ani to ćwierkanie jakieś. Ja chyba cię już naprowadzam na to, że chodzi o ptaki. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest.
3: Jak się macie? Te ptaki to jedni z najgłośniejszych mieszkańców naszego zoo. Uwielbiają przebywać w dużych grupach, a wyjątkowy, intensywny kolor swoich piór zawdzięczają specjalnemu barwnikowi, który czerpią ze swojego pożywienia. Już wiecie, o kim mowa?
0: No właśnie, co ty na to?
2: Wygląda, jest... że to chyba są papugi.
0: Nie, papugi nie, papugi nie, kolorowe, piękne stworzenia. Mowa jest o ptakach, ale niestety nie o papugach, więc musimy ci podziękować. Nie tym razem, ale na pewno jeszcze będzie szansa przed tobą. Pozdrowienia. Czekamy zatem na kolejny telefon 757-646-646. Czy tutaj ktoś z nami jest?
4: Dzień dobry, Andrzej z Legnicy.
0: Andrzej Legnica tym razem. Czy te podpowiedzi wystarczą?
4: No spróbujemy, no nie jestem pewien. Może to będą pelikany?
0: Pelikany też nie, ale myślę, że już jesteśmy bliżej, bo na pewno to są ptaki, które kojarzą się z wodą dosyć duże. Dziękuję, Andrzeju. Tobie też się nie udało. I ostatnia szansa do 3 razy sztuka. I takie zasady mamy w tym konkursie, że trzecia osoba, bez względu na to, czy zgadnie, czy nie, wygrywa podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. Ale jak trzeba, to jeszcze coś podpowiemy. Może się uda odgadnąć, o jaki gatunek chodzi. Witamy.
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kolejny z panów, tym razem kto?
5: Andrzej Sędziszowa.
0: Andrzej, ale z Sędziszowa, okej. Okay. Czy ty rozpoznałeś te ptaki po odgłosie albo po podpowiedziach dyrektora zoo?
5: Myślę, że to są flamingi.
0: O tak! A dokładnie tak, flaming karaibski, zwany też, no i tego bym nie wiedział, czerwonak różowy. Słyszałeś taką nazwę, czerwonak różowy?
5: Nie, nie słyszałem.
0: Ale flaming karaibski na pewno się przydarzyło, flaming różowy też, albo po prostu flaming. To jest prawidłowa odpowiedź, udało się na szczęście. Ptaki kojarzone z wodą, przepiękne, kolorowe, to wiemy też przy okazji, o jaki kolor chodzi, tak?
5: Różowy.
0: Różowy, taki, nie wiem, czy landrynkowy. Różowy. Flamingi bohaterami naszego dzisiejszego konkursu, naszej zabawy. Andrzeju, gratuluję serdecznie. Nie rozłączaj się jeszcze przez moment z Muzycznym Radiem. Ty wygrywasz podwójne zaproszenie do Zoo Łączna. A można to zaproszenie wykorzystać do końca tego roku.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Nie papuga, nie pelikan, a... Flaming, 11:41.
1: Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: City Nancy, Robert Gawliński, Muzyczne Radio, za 14 minut będzie południe.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dzisiaj Trina Crea i Aleksandra Stan. We are free.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
2: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
1: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
1: Czas na wiadomości.
4: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami. Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
5: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
6: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
7: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru, stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
4: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
8: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało. Stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
4: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
9: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
10: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
9: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw w Birmingham, Pia Skrzyszowska.
4: Trzymamy kciuki.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli OMD, So In Love, jest 12:20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Mamy podejrzenie, że mogły się już zakończyć prace polegające na naprawie barier energochłonnych na autostradzie A18 między Golnicami a Krzyżową w kierunku Wrocławia, bo spoglądamy na mapę z tamtego regionu i tutaj nie widać już nic niepokojącego. Jakby jechało się już spokojnie. To do A4 z kolei, no to tutaj od wielu godzin trwają prace w kierunku Legnicy, Zabrze, Zimierzem. Zajęte mamy lewy pas, bo trwa koszenie pasa rozdziału, obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Te prace mają się zakończyć mniej więcej o godzinie 15. Dalej na wschód, na śląskim odcinku autostrady A4 na wysokości Gliwic większe natężenie ruchu w kierunku Krakowa. A jak już przy Krakowie jesteśmy, to i tu na wysokości tej metropolii wzmożony popołudniowy ruch. Przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646, telefon do studia muzycznego radia. Przypominamy się także z naszą aplikacją mobilną i z możliwością nagrania głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Land Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Najcieplej powinno być w środku tygodnia w okolicach czwartku, powyżej 25 stopni. Już jutro delikatnie cieplej niż dzisiaj, a dzisiaj można się spodziewać maksymalnych wskazań na poziomie 20-21 stopni. Na razie termometry wskazują średnio 18-19 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr wieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, aktualnie wynosi 1010 hektopaskali. Zachmurzenie mamy umiarkowane i duże. Pod koniec dnia może jeszcze lokalnie popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Z popołudniowymi doniesieniami z regionu Ania Darkota.
7: Popołudniowe doniesienia z regionu rozpoczynamy od wizyty w gminie Lubin, która przebudowuje system monitoringu wizyjnego. Obecnie działa 120 kamer w różnych miejscowościach.
8: Prace trwają od kilku miesięcy i są prowadzone etapami. Dotychczas monitoring funkcjonował w oparciu o 33 punkty centralne, a za obsługę obrazu, archiwizację i przesył odpowiadała firma zewnętrzna. Teraz gmina buduje własny, niezależny system. Dzięki temu będzie mieć nad nim większą kontrolę i ograniczy koszty jego późniejszego funkcjonowania, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
9: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują obraz, a nagrania są oczywiście zapisane. To jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy dochodzi do aktów wandalizmu, a niestety ciągle mamy z nimi do czynienia.
8: Jak podkreśla wójt gminy Lubin Norbert Grabowski, chcemy mieć nowoczesny system, nad którym gmina będzie miała pełną kontrolę i który będzie można rozwijać tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebny. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kiedy samochód staje w płomieniach, to można uznać za przypadek. Trudno jednak mówić o przypadku, kiedy w ciągu półtora miesiąca na tej samej posesji spłonęły aż 3 samochody należące do jednej osoby. Jak już informowaliśmy, poszkodowana to urzędniczka Legnickiego Nadzoru Budowlanego.
10: Kobieta uważa, że podpalenia mogą być próbą jej zastraszenia. Z kolei policja zapewnia, że szczegółowo analizuje okoliczności wszystkich 3 pożarów, a w ustaleniu sprawcy lub sprawców pomocne mogą okazać się nagrania z monitoringu.
11: Półtora miesiąca temu doszło do pierwszego pożaru. Spłonęły 2 auta na mojej posesji. Już wtedy mówiłam policji, że prawdopodobnie jest to zastraszanie mnie jako urzędnika państwowego.
12: Od momentu otrzymania informacji o pierwszym zdarzeniu policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Policjanci wykonywali również szeroko zakrojone czynności operacyjne zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie tych pojazdów. Jednak na tą chwilę w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nie mogę ujawnić szczegółów prowadzonej pracy operacyjnej, ponieważ mogłoby to zaszkodzić prowadzonemu postępowaniu. I to, że policja nie informuje publicznie o każdym wykonywanym działaniu, nie oznacza, że tego działania nie ma.
13: O 3 w
11: nocy obudzili nas sąsiedzi, którzy powiedzieli, że znowu płoną nam samochody. Straż pożarna przyjechała, policja przyjechała. Mówiliśmy, że to już jest kolejny raz, kiedy doszło do takiego pożaru w tym miejscu. To są 3 auta.
12: Oczywiście sprawdzamy, czy zdarzenia mają ze sobą związek. Czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną dopiero wykonane. Na tym etapie nie możemy jednak powiedzieć, że za obydwoma zdarzeniami stoi ta sama osoba, ani że motyw był taki sam. Bierzemy jednak to pod uwagę. Zdarzenie będzie teraz bardzo dokładnie analizowane i zestawiane z ustaleniami poczynionymi w pierwszej sprawie.
11: Ja swoje obowiązki wykonuję sumiennie i mam nadzieję, że policjanci również.
7: A na koniec o uldze dla portfeli kierowców. Od wczoraj oficjalnie powrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej, czyli w skrócie CPN. Dzięki obniżce podatku VAT ceny na stacjach benzynowych gwałtownie spadły, a Ministerstwo Energii wprowadziło maksymalne limity stawek za litr benzyny i diesla. Reaktywowana tarcza osłonowa rządu ścięła podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. Na pylonach stacji benzynowych w całym regionie widać już wyraźne obniżki. Zgodnie z dzisiejszym odgórnym rozporządzeniem za litr popularnej benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 41 groszy, czyli o blisko 90 groszy mniej niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei diesel nie może kosztować więcej niż 7 zł 37 groszy za litr. A tymczasem na Dolnym Śląsku ruch przy dystrybutorach jest potężny, a to za sprawą naszych zachodnich sąsiadów. Tanie paliwo błyskawicznie przeciągnęło do przygranicznych miejscowości kierowców z Niemiec. Dla nich tankowanie w Polsce stało się teraz niezwykle opłacalne, przez co na stacjach w regionie tworzą się kolejki. Program CPN ma chronić Polaków przed zawirowaniami na rynkach światowych i potrwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 13.30 i na te wiadomości zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.

0: za kwadrans 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I ponownie piosenka We Are Free, Trina Crea i Aleksandra Stan.

0: cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoktor. Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6,46 zł, a olej napędowy za 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
6: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
5: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
7: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
8: W niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
5: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSE informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. A w trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie. Wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: Jedziemy bezpiecznie i sprawdzamy wtorkowe popołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska. Bez nowych potwierdzonych wypadków i kolizji. Na czwórce w stronę Legnicy od Brzezimierza przez Krajków do Bielan Wrocławskich zajęty jest lewy pas na ponad 25-kilometrowym odcinku. Trwa koszenie pasa rozdziału. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. a prace mają zakończyć się o godzinie 15, czyli jeszcze 2 godziny tych utrudnień trzeba liczyć. Na S8 między Oleśnicą Zachód i Oleśnicą Północ w kierunku Wrocławia również zajęty jest lewy pas. Utrudnienie potrwa do 15, na S5 trwają prace utrzymaniowe na odcinku od MOP-u Folwark do Wrocławia Północ. W Głogowie ciężarówki nie mogą korzystać z mostu tolerancji, o tym mówiliśmy, w ciągu drogi DK12 obowiązuje objazd przez S3. Autostradowa obwodnica Wrocławia, Dolnośląska S3 i droga krajowa numer 3. Tutaj służby nie informują o nowych utrudnieniach i zdarzeniach.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio. Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Yeah, yeah, yeah, bonjour la musique.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Muzyczne Radio.
2: Music News.
3: Music News startują zgodnie z naszą codzienną rozpiską, a to oznacza dostawę kolejnych przebojowych singli i albumów. Dziś u nas będzie głośno o takich artystach jak Marisa, Grubson, Kajetan Wolas i Lucas Graham. Poznajcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News startujemy. Na początek Marisa, która mówi będzie pięknie, a właściwie to śpiewa, bo to jej nowy singiel o stracie i nowym początku. Utwór Będzie Pięknie to przejmująca opowieść o odwadze do zrobienia pierwszego kroku w nieznane i szukaniu nadziei po zamknięciu ważnego rozdziału. Utwór opisuje emocjonalny moment, w którym mija pierwsze lato bez ukochanej osoby, a w sercu przeplatają się niepewność, zaległy smutek i cicha nadzieja na lepsze jutro. To refleksyjna, zarazem dająca nadzieję propozycja dla każdego, kto mimo lęku i wątpliwości decyduje się ruszyć naprzód, nawet jeśli ceną za wolność jest pełnia obaw odnośnie jutra. Marisa z właściwą sobie wrażliwością kreśli obraz kobiety w procesie leczenia ran, gotowej, by zaufać intuicji, przestać walczyć z przeszłością i dać sobie szansę na odnalezienie własnej definicji szczęścia. Nowa piosenka od Marisy już do posłuchania w Muzycznym Radiu. Pozostajemy przy polskich nowościach. Grubson prezentuje trzeci singiel z projektu Szlaki. Piosenka Sposób z gościnnym udziałem Kajetana Wolasa to kolejny krok w stronę pierwszego albumu powstającego w ramach tego właśnie projektu. Nowy numer przynosi letnią energię, luz i pozytywne emocje, a jednocześnie pokazuje kolejne muzyczne oblicze Grubsona. Sposób to pełen światła, pozytywnej energii i wakacyjnego klimatu utwór, który przypomina, że czasem warto zwolnić, złapać oddech i po prostu cieszyć się chwilą. W numerze Grubsonowi towarzyszy Kajetan Wolas, artysta młodego pokolenia, którego obecność wnosi do utworu świeżość i dodatkową energię. Singiel zabiera słuchacza w muzyczną podróż do miejsc, w których liczy się tu i teraz, a więc spontaniczne spotkania, podróże, dobra zabawa i czas spędzony z bliskimi. Lekkość utworu podkreślają organiczne brzmienie, chwytliwa melodia oraz taneczny rytm, który nadaje całości swobodny, wakacyjny charakter.
2: Music News.
3: Teraz u nas Lucas Graham, który wydał piąty album Good Times. Na płycie znalazło się m.in. nagranie Before You Go, poruszający utwór napisany dla ciężko chorego przyjaciela. Dzień po premierze albumu Lucas Graham dołączył do Eda Sheerana na północnoamerykańskiej części trasy koncertowej lub tour. Piąty studyjny album Grahama, Good Times, to 13-utworowy materiał, który jest świadomym powrotem do folkowych i celtyckich korzeni artysty, a zarazem jedną z jego najbardziej osobistych płyt. Po latach globalnych sukcesów i intensywnego życia w trasie, Graham wraca do tradycji opowiadania historii, które ukształtowały jego pierwsze relacje z muzyką. Płyta Good Times prowadzi Lucasa z powrotem do irlandzkiego dziedzictwa jego zmarłego ojca Eugenia, który organizował koncerty folkowych artystów w całej Skandynawii. To właśnie dzięki niemu w dzieciństwie Graham był otoczony irlandzką, szkocką i amerykańską muzyką folkową. Nowy album łączy te tradycje z charakterystycznym dla artysty popowym rozmachem

mocnymi refrenami i autobiograficznymi tekstami. To na koniec jeszcze łapcie kolejne wakacyjne premiery. Artur Rojek z piosenką Mirafiori, Katie Baser, Let's Talk i Funky Beat z nagraniem On My Mind. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę, do miłego.

To nowości, które będziecie mogli w Muzycznym Radiu słyszeć coraz częściej. Mark and Cremon dzisiaj na dobry początek kolejnej części wtorkowego popołudniowego spotkania na falach naszej stacji. Sebastian Wysoczański, raz jeszcze dzień dobry, witajcie. A u nas na pewno polska piosenka, którą co godzinę będziemy wam proponować. Ania Szlagowska przedstawia utwór bardzo sentymentalny z jednej strony i bardzo ciekawy z drugiej. Halina. Tak nazywa się ta piosenka.

0: Reklama.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
2: Stary Base Camp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
2: Stary Base Camp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
4: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: .30 już punktualnie, a na termometrach w okolicach 18 stopni. Przejaśnienie, rozpogodzenie jak najbardziej dziś będą nam towarzyszyły. Bardzo niewielkie, przelotne, takie dosłownie mrzaweczki, że gdzieś tam troszeczkę popada. W prognozach to widzimy tylko miejscami, choć jeśli macie jakiekolwiek popołudniowe plany, to zupełnie nie zmieniałbym ich właśnie ze względu na to, że te opady deszczu wiszą w powietrzu, ale mowa naprawdę o tak małych i przelotnych opadach, że zupełnie bym się tym nie przejmował na ten moment. 19-20 stopni dzisiaj maksymalnie. I to taki chłodniejszy dzień, bo od jutra już 23, w czwartek nawet 25 kresek. W tym tygodniu niestety deszczowo.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Budowa toru saneczkowego w Karpaczu coraz bardziej realna. W Głogowie, zanim powstanie most, już pojawiają się pomysły na jego nazwę.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Szczegóły za chwilę, na początek powracamy do gorącego tematu z Legnicy. Kiedy samochód staje w płomieniach, można uznać to za przypadek. Ale trudno mówić o przypadku, gdy w ciągu półtora miesiąca na tej samej posesji spłonęły trzy samochody należące do jednej osoby. Jak już informowaliśmy, poszkodowana to urzędniczka legnickiego nadzoru budowlanego.
8: Kobieta uważa, że podpalenia mogą być próbą jej zastraszenia. Z kolei policja zapewnia, że szczegółowo analizuje okoliczności wszystkich trzech pożarów, a w ustaleniu sprawcy lub sprawców pomocne mogą okazać się nagrania z monitoringu.
9: Półtora miesiąca temu doszło do pierwszego pożaru. Spłonęły dwa auta na mojej posesji. Już wtedy mówiłam policji, że prawdopodobnie jest to zastraszanie mnie jako urzędnika państwowego.
10: Od momentu otrzymania informacji o pierwszym zdarzeniu policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Policjanci wykonywali również szeroko zakrojone czynności operacyjne zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie tych pojazdów. Jednak na tą chwilę w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nie mogę ujawnić szczegółów prowadzonej pracy operacyjnej, ponieważ mogłoby to zaszkodzić prowadzonemu postępowaniu. I to, że policja nie informuje publicznie o każdym wykonywanym działaniu, nie oznacza, że tego działania nie ma.
9: O 3 w nocy obudzili nas sąsiedzi, którzy powiedzieli, że znowu płoną nam samochody. Straż pożarna przyjechała, policja przyjechała. Mówiliśmy, że to już jest kolejny raz, kiedy doszło do takiego pożaru w tym miejscu. To są 3 auta.
10: Oczywiście sprawdzamy, czy zdarzenia mają ze sobą związek. Czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną dopiero wykonane. Na tym etapie nie możemy jednak powiedzieć, że za obydwoma zdarzeniami stoi ta sama osoba, ani że motyw był taki sam. Bierzemy jednak to pod uwagę. Zdarzenie będzie teraz bardzo dokładnie analizowane i zestawiane z ustaleniami poczynionymi w pierwszej sprawie.
9: Ja swoje obowiązki wykonuję sumiennie i mam nadzieję, że policjanci również.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Budowa toru saneczkowego w Karpaczu coraz bardziej realna. Po zapowiedziach dofinansowania i pierwszym nieudanym przetargu. Za drugim razem powinno dojść do rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy. Część brakujących środków dołoży Ministerstwo Sportu i Turystyki, mówi minister Piotr Borys.
0: Dokładnie tak, zwiększyliśmy dofinansowanie do 11 milionów, o blisko 4 miliony złotych. Wiemy, że kwoty po przetargu wzrosły, to tak się zdarza. I akurat inwestycje strategiczne pozwalają na to, aby móc zwiększać dofinansowanie. Dla nas kluczem jest to, żeby SMS w Karpaczu i także nasze olimpijki mogły tutaj najlepiej ćwiczyć. Ten kompozytowy tor do saneczek, no, on naprawdę także zwiększa możliwości szkoleniowe i powoduje, że możemy liczyć w przyszłości, mam nadzieję, w co głęboko wierzę, na medale. Długo oczekiwany, w końcu powstanie i kwota po przetargu zwiększona, to oznacza, że można już za chwilę przystępować do realizacji inwestycji.
7: Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek zapowiada wyłonienie wykonawcy, dzięki czemu saneczkarze w 2028 roku będą mogli trenować w Polsce. Nowy tor będzie miał nieco inną lokalizację.
4: On minimalnie przebiega po starym śladzie starego toru, natomiast to jest górna część tego toru starego. Przebieg zaczyna się na Górze Saneczkowej, kończy się trochę powyżej ulicy Myśliwskiej, tak więc 460 metrów, 8 wiraży, no homologacja wszystkich niezbędnych instytucji. Tutaj bobsleje nie pojadą, ale sanki męskie, jedynki, dwójki, skeleton jak najbardziej tak, więc liczę na to, że będzie to faktycznie dobra baza dla naszych zawodników. To będzie pierwszy tego typu tor w Polsce, natomiast no w Europie te tory funkcjonują już, więc no nie wyważamy otwartych drzwi. W Polsce będzie to po raz pierwszy tego typu budowa. Wyzwań dużo przed nami. No mi nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do roboty i zrealizować to szczególne zadanie.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: W Głogowie nowego mostu na Odrze jeszcze nie ma, ale już pojawiają się pomysły na jego nazwę. Most prędko nie powstanie, zatem propozycji może być dużo.
11: Stowarzyszenie Bezpiecznych Głogów zapragnęło, by most nosił nazwę Mostu Obrońców Głogowa, a przy nim umieszczona została również tablica pamiątkowa z napisem o treści: Most Obrońców Głogowa 1109 w hołdzie bohaterom, którzy pod wodzą księcia Bolesława Krzywoustego obronili polskość i bezpieczeństwo ziemi głogowskiej. Miałoby to podkreślać heroiczność tej obrony kiedyś, ale jest w tym coś więcej, bardziej bieżącego. Ma to być według stowarzyszenia symboliczne nawiązanie do ciągłej walki o most i obronę mieszkańców przed korkami i zanieczyszczeniami dzięki nowej przeprawie i obwodnicy. Mniej heroicznej, ale jednak. Inna propozycja radnego Dariusza Czai wiąże się z nadaniem mostowi imienia Bolesława Chrobrego, który w Głogowie jakoś nie może się zadomowić. Tylko czy most, kiedy już będzie odpowiedni dla pierwszego koronowanego króla Polski od 1025 roku? Chyba, żeby przy budowie mostu wziąć pod uwagę jakieś królewskie akcenty. Może mała podpowiedź. Dwór Chrobrego słynął z ogromnego bogactwa, a według relacji kronikarza Gala Anonima za panowania Chrobrego złoto w Polsce było tak powszechne, jak później srebro. Przeprawa ma liczyć tylko 700 metrów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Siemanko, za mikrofonem mówią do Was Calvi i Remi. Słuchacie właśnie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Marcin Sójka i Sudoku w Muzycznym Radiu. Tak kończymy kolejną część naszego dzisiejszego popołudnia. Wracamy tuż po wiadomościach po 14.
1: Reklama.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
1: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 14.
3: Czas na wiadomości.
4: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
5: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
4: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach głównego dworca kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej. Tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania. Na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
6: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie, kiedy ta pracownia być może już będzie.
4: Kolejny znak zapytania to, jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
6: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
4: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jedziemy wspólnie, jedziemy bezpiecznie. Wtorkowe popołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska bez nowych utrudnień, poważnych wypadków czy też kolizji. Na czwórce w kierunku Legnicy między Brzezimierzem Krajkowym i Bielanami Wrocławskimi zajęty jest lewy pas. Trwa koszenie pasa rozdziału. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Prace mają zakończyć się za około godzinkę. Na S8 między Oleśnicą Zachód a Leśnicą Północ w kierunku Wrocławia. Również wyłączony jest lewy pas i obowiązuje 80 do 15. S3 między Gaworzycami i Miłakowem. Prowadzone są prace zaplanowane do 14. S5 koszenie pasa drogowego na odcinku między Mopfolwark a Wrocław Północ. Autostradowa obwodnica Wrocławia i droga krajowa numer 3 między Jelenią Górą a Bolkowem. Tutaj wszystko jest ok. Przelot, służby nie informują o nowych zdarzeniach. Na dalszej S3, S5 i S8 również bez nowego potwierdzonego zdarzenia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Hello, I'm Elevision and you're listening to muzyczne radio. They really love music.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Minęła 14.30, w okolicach 18 stopni na termometrach, słonecznie, pogodnie i przyjemnie. Opady deszczu bardzo niewielkie i możliwe tylko miejscami, tak zwane przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o kolejne dni, to tutaj spoglądamy i widzimy na pewno kilka ciekawostek. To deszczowy tydzień, po bardzo upalnych dniach przychodzi ten moment, kiedy w tym tygodniu będziemy tego deszczu niestety mieli całkiem sporo. Temperatury maksymalne dzisiaj w okolicach 19-20, jutro 23, jutro przyjściowo opady deszczu, w czwartek możliwe jeszcze większe, ale i będzie cieplej, bo 25-26 stopni nawet miejscami.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Dolnośląska Oświata mierzy się z potężnym kryzysem kadrowym. W Bolesławcu wciąż są wolne miejsca i można jeszcze zapisać się do szkoły.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: A na początek Legnica, gdzie dziś pod urzędem miasta odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości z byłą marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek. Głównym tematem spotkania były nieprawidłowości przy rozdzielaniu środków popowodziowych.
11: Oszustwo i naplucie w twarz tym ludziom, którzy naprawdę znaleźli się potrzebie po tej powodzi. Ale jednocześnie, proszę Państwa, chcielibyśmy się odnieść do naszego stanowiska Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Dolnośląskim odnośnie takiego pomysłu, który się pojawił ostatnio, o których dowiedzieliśmy się z mediów. Mianowicie wniosku o odwołanie marszałka i odwołanie zarządu. Zawsze to jest tak, że kogoś się odwołuje i potem sprawa wycisza się. Tymczasem słyszymy o tym, że po odwołaniu pana prezesa, także po odwołaniu Rady Nadzorczej jest wniosek 7 radnych, którzy nazywają siebie radnymi niezrzeszonymi. Otóż proszę Państwa, tych 7 radnych niezrzeszonych, 4 jest członkami Prawa i Sprawiedliwości w dalszym ciągu. Jeden jest wciąż zawieszony, czyli pan radny Czarnecki. Natomiast pozostałych 3 nadal jest członkami Prawa i Sprawiedliwości. Chyba, że okaże się, że Państwo utworzą swój klub albo przejdą do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wtedy rozpocznie się procedura wykluczenia ich z Prawa i Sprawiedliwości. Występują z takim wnioskiem o odwołanie marszałka i całego zarządu. My wiemy o tych awanturach, kłótniach wewnątrz koalicji rządzącej. My to widzimy także, jeżeli chodzi o Sejm, ale wiemy też, co się dzieje wtedy, kiedy dochodzi do głosowania. Otóż zawsze wygrywa jednak ten interes partykularny, czyli trzymanie się stołków za wszelką cenę. Dlatego nasza propozycja jest taka, jeżeli tym radnym niezrzeszonym, którzy z nami nie rozmawiali oficjalnie, ja nie widziałam tego wniosku, więc trudno mi się do niego odnieść, ale jeśli oni zdobędą podpisy pod tym wnioskiem wśród radnych Platformy Obywatelskiej, szczególnie tych, którzy występowali o odwołanie Rady Nadzorczej i prezesa KAR-u, wtedy sprawa jest otwarta. W przeciwnym wypadku uznajemy, że jest to tylko próba zwrócenia na siebie uwagi i nic więcej.
9: Afera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dotyczy wielomilionowych nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia finansowego przeznaczonego dla osób i podmiotów poszkodowanych przez powódź. Skandal ujawniony przez dziennikarzy Wirtualnej Polski doprowadził do natychmiastowego odwołania całego zarządu i rady naczelnej spółki. A sprawą zajmują się teraz CBA, Prokuratura Krajowa i Prokuratura Europejska.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Fatalne wieści przed pierwszym dzwonkiem. Dolnośląska Oświata mierzy się z potężnym kryzysem kadrowym. W regionie brakuje ponad 1200 nauczycieli. Najgorsza sytuacja jest w stolicy województwa.
5: Wrocławskie i Dolnośląskie Szkoły Gorączkowo szukają rąk do pracy. Z danych kuratorium wynika, że w całym regionie nieobsadzonych jest 1210 etatów, z czego ponad 450 w samym Wrocławiu. Dyrektorzy łapią się za głowy, bo z grafików uciekają kluczowe przedmioty. Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy matematyki, fizyki, chemii czy języków obcych. Brakuje też specjalistów w szkołach zawodowych. Powód? Młodzi omijają zawód z daleka przez niskie zarobki i wysoki stres, a starsza kadra odchodzi na emeryturę. Kuratorium uspokaja, że lekcje się odbędą, dyrektorzy będą musieli łatać dziury nad godzinami obecnych pedagogów i ściąganiem emerytów. A czasu coraz mniej. Rok szkolny 2026-27 rozpoczyna się we wtorek 1 września. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
9: Mimo że nabór do szkół średnich prowadzonych przez powiat bolesławiecki formalnie się zakończył, to w zespole szkół budowlanych wciąż są wolne miejsca i można jeszcze zapisać się do szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.
6: Duże zainteresowanie szkołami ponadpodstawowymi w Bolesławcu sprawiło, że konieczne było utworzenie dodatkowo dwóch klas, bo w pierwszym terminie rekrutacji chętnych było o blisko 50 osób więcej niż zakładano, mówi Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
12: Można nawet powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że to, co planowaliśmy, zostało zrealizowane ponad plan. Mamy prawie 900 uczniów. Myślę, że tych uczniów jeszcze na koniec sierpnia przybędzie, dlatego że jeszcze ci, którzy zapomnieli albo jeszcze nie wrócili z wakacji i jeszcze nie spełnili tego obowiązku, czyli nie zapisali się do szkoły, więc myślę, że tych uczniów na koniec sierpnia, a już na pewno na początek września jeszcze przybędzie. Zakładaliśmy, że będzie funkcjonowało w tym roczniku około 26 oddziałów, a już dzisiaj wiemy, że będzie ich 28. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry prognostyk. Cieszymy się, że nasze szkoły cieszą się powodzeniem.
13: We wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór. Wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione.
6: Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
13: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w zespole szkół budowlanych.
14: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa?
13: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę ósmą, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich.
6: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what up, this is Ria, and you're listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: seama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: U nas teraz Sezon na nagraniu We Are Free. Tak, co godzinę w Muzycznym Radiu.

Vamos a la playa. No być może jest ktoś, kto we wtorek 18 sierpnia korzysta z urlopu, jemu oczywiście bardzo zazdrościmy, no ale z tym pójściem na plażę raczej to niemożliwe. 7 minut do godziny 15, zbliżamy się do wiadomości z kraju i ze świata.

0: Oko w nieco szybszej wersji. Justyna Steczkowska w Muzycznym Radiu 15. Za chwilę wracamy do Was z wiadomościami, dosłownie za półtorej minuty.
1: Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 15.
3: Czas na wiadomości.
6: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych. Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
7: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
6: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
8: Chyba nie trzeba tu komentować. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
6: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
9: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
6: Wciąż trwa dogaszanie zakładów w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jedziemy wspólnie w wtorkowe popołudnie na Dolnym Śląsku bez dużych potwierdzonych wypadków. A4 w kierunku Legnicy między Brzezimierzem Krajkowym i Blanami Wrocławskimi. Tam jest zajęty lewy pas. Koszenie pasa, mówiliśmy. Lada moment, to się już powinno kończyć. S8 między Oleśnicą Zachód i Oleśnicą Północ w stronę Wrocławia. Również pas jest wyłączony lewy. S5 między Mopem Wisznie Mała węzłem Kryniczno-Jezdnia jest zwężona do jednego pasa. Tam ograniczenie do 80 km na godzinę. Jeszcze informacje, uwaga kierowcy, utrudnienia w ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej 358 Leśna Przylasek w wyniku zdarzenia drogowego. Tam doszło do dachowania pojazdu, a to jest informacja, którą otrzymaliśmy na aplikacji Zello. Tam doszło do dachowania pojazdu, jak wspomniałem, służby są na miejscu i trwają czynności ratunkowe.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Tym dziś w Autoradio Sebastian Wysoczański. Zaczynamy.
1: Autoradio.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów dotyczących wypożyczalni pojazdów. Jak informuje Rzeczpospolita, rząd planuje dodanie do artykułu 96 Kodeksu Wykroczeń nowego paragrafu. Będzie on przewidywał karę grzywny dla przedsiębiorcy, który udostępni pojazd osobie, na której ciąży aktywny zakaz prowadzenia. Nowa regulacja ma dotyczyć nie tylko samochodów, motocykli czy skuterów, ale też pojazdów w ruchu wodnym i powietrznym. Zgodnie z polskimi przepisami maksymalny wymiar grzywny, jakim może obciążyć sąd, wynosi 30 tysięcy złotych. Niewykluczone więc, że właśnie taka będzie górna granica kary za nowe wykroczenie. Przynajmniej w teorii. Dopiero praktyka pokaże, jakie będą najczęściej stosowane kwoty grzywny.
1: Autoradio.
0: Europa nie wycofuje się z elektryfikacji transportu. Przeciwnie, w tym roku co piąty nowo rejestrowany samochód w Unii Europejskiej jest w pełni elektryczny, a w Niemczech uruchomiono program wsparcia elektromobilności o wartości 3 miliardów euro. Z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygasły rządowe ulgi podatkowe, sprzedaż w pierwszym kwartale zmniejszyła się o 20% rok do roku. Nieznaczne spadki na rynku wewnętrznym notują Chiny. Czy przy takiej zmienności można zakładać, że w skali globalnej silnik spalinowy definitywnie przegra z elektrycznym w ciągu 10-15 lat? Raczej nie, odpowiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Największy sceptycyzm wobec tempa elektryfikacji deklarują respondenci z Europy. 31% badanych ze Starego Kontynentu uważa, że realizacja celów w zakładanym terminie jest niemożliwa, a kolejne 28% oceniają jako bardzo trudną. Problemem pozostaje rozdźwięk między harmonogramem transformacji, w tym unijnym terminem 2035, a zmieniającymi realiami przemysłowymi. Producenci muszą jednocześnie finansować przebudowę fabryk, utrzymywać konkurencyjność i zarządzać okresem przejściowym, w którym na rynku będą funkcjonować równolegle samochody spalinowe, hybrydy plug oraz pojazdy w pełni elektryczne. Bardziej pragmatyczne podejście widać w Ameryce Północnej. 34% respondentów uważa, że osiągnięcie celów będzie wyzwaniem, ale nie oznacza to sprzeciwu wobec elektryfikacji. W segmencie samochodów osobowych 75% firm motoryzacyjnych spodziewa się wzrostu produkcji hybryd, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych regionów. Największy optymizm dostrzegalny jest w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 30% respondentów uważa, że przejście na 100% produkcję pojazdów elektrycznych może nastąpić w zakładanym terminie. Może mieć to związek m.in. z mniej restrykcyjnymi celami emisyjnymi w części regionu i rozwojem elektromobilności w Chinach, które pozostają jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla globalnego rynku motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych wyzwań producenci wymieniają koszty przejścia na pełną elektryfikację – 47%, niewystarczający popyt na pojazdy elektryczne – tutaj 38%, niedobory surowców i ich rosnące ceny – 32% oraz wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych do transformacji zakładów produkcyjnych – 30%. Problemy w łańcuchach dostaw nie zniknęły, ale nie dominują w takim stopniu jak kilka lat temu. Elektryfikacja motoryzacji to nie tylko kwestia rozwoju produktu, ale też przebudowy całego modelu biznesowego. Oznacza to, że przez najbliższe lata fabryki nie będą po prostu przełączać się z jednego typu napędu na drugi. Będą musiały równolegle obsługiwać kilka technologii, różne konfiguracje komponentów i zmieniające się wolumeny. Rok 2040 jako data graniczna nadal pozostaje realny, ale wiąże się to z wymagającym procesem inwestycji w samą technologię EV, modernizację infrastruktury, efektywność energetyczną i kompetencje pozwalające zarządzać złożonymi systemami. Tyle na dziś w Autoradio. Wracamy już wkrótce. Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.

0: Ania Szlagowska i nagranie zatytułowane Halina. To nowość, którą polecamy wam w Muzycznym Radiu. 24 minuty po 15. Jeszcze po polsku na pewno przed wiadomościami z regionu zagramy. Bądźcie z nami.
1: Hey Poland, this is Echo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Piotr Odoszewski. Poza tym 15.30, poza tą piosenką jeszcze na pewno raport i słów kilka o pogodzie.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: 15.30 punktualnie. My ponownie spoglądamy na prognozy pogody. No gdzieś tutaj cały czas wisiały opady deszczu. Chyba bez jakichś takich większych myśli niepokoju. Bez większego niepokoju. 19 stopni na termometrach. Nie widzimy tutaj absolutnie większych zagrożeń. Może tylko gdzieniegdzie absolutnie miejscami, bo to zachmurzenie faktycznie wisi nad nami. Przejaśnienie, rozpogodzenie 19, może 20 dzisiaj maksymalnie. Jutro już cieplej 23, a w czwartek nawet 26 i 25 w piątek. Ten tydzień taki trochę przeplatany. Czasem słońce, czasem deszcz, bo do końca tygodnia na pewno do czwartku prognozowane są, ale spokojnie, tylko i wyłącznie przelotne opady. O tym pamiętajmy.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Legnica i sąsiednie gminy stawiają na cyklistów, gdzie powstaną nowe drogi rowerowe. O tym za chwilę Szczepan Knap.
6: Jeśli samorządy i nadleśnictwo dojdą do porozumienia w sprawie przebiegu tras, rowerzyści mogą zyskać nowe połączenia wykorzystujące m.in. drogi odpowiednio wyznaczone i oznakowane.
5: Wolontariusze, poszukiwanie do szlachetnej paczki, nabór już trwa.
7: Wolontariusze mogą być z okolicznych miejscowości jak najbardziej.
5: Szymon Ilski ze Strugi jedzie na młodzieżowy Tour de France. Przed nim 7 dni ścigania.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Trwa wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Nowodworskiej w Legnicy. Powstają też plany rowerowego połączenia gmin Kunice i Lubin.
6: Legnicka inwestycja ma objąć około 2-kilometrowy odcinek prowadzący od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. W ramach prac projektowych, poza wytyczeniem samej drogi rowerowej, przewidziano także przebudowę oświetlenia ulicznego. Trasa będzie w pełni bezpieczna dla użytkowników również po zmroku. W przypadku rowerowego połączenia gminy Kunice z gminą Lubin póki co brak konkretów co do przebiegów planowanych szlaków, ich długości i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Nie jest także znany termin, w którym pierwsze oznakowane trasy mogłyby zostać udostępnione rowerzystom. Ale rozmowy prowadzone przez wójtów Krzysztofa Bundzińskiego i Norberta Grabowskiego w obecności nadleśniczego Jana Baci są dobrym znakiem na przyszłość i to wcale nieodległą. Jeśli samorządy i nadleśnictwo dojdą do porozumienia w sprawie przebiegu tras, rowerzyści mogą zyskać nowe połączenia wykorzystujące m.in. drogi, odpowiednio wyznaczone i oznakowane, prowadzące przez lasy. To jeden z rozważanych wariantów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: A teraz przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie poszukiwani są wolontariusze do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Chętni mogą już się zgłaszać. Do akcji mogą dołączyć nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, poszukiwane są też osoby z okolicznych miejscowości, które chcą się zaangażować w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7: Wolontariusze mogą być z okolicznych miejscowości jak najbardziej. Tam, gdzie będzie im wygodnie, gdzie będą mogli sobie dojeżdżać. Oczywiście oprócz Wałbrzycha są też inne rejony. Wolontariusze są potrzebni w całej Polsce. Także jeżeli ktoś gdzieś słyszy z innego miejsca ten apel o dołączenie do wolontariatu, to jak najbardziej proszę poszukać rejonu w swojej okolicy.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Szymon Ilski ze Strugi wystartuje w prestiżowym Tour de l'Avenir, nazywanym młodzieżowym Tour de France. Reprezentant Polski zakończył przygotowania do wyścigu podczas zgrupowania na Polanie Jakuszyckiej. Jutro leci do Francji.
9: Poziom będzie wysoki na wyścigu, bo to przyjeżdżają wszystkie praktycznie zaplecza tych najważniejszych ekip, więc poziom będzie bardzo wysoki na takim wyścigu. Myślę, że szanse są zabierać się tam w odjazdy, próbować na etapy coś zaskoczyć. Może o koszulkę jakąś górala się uda powalczyć. Generalkę też mamy skład taki, że no możemy naprawdę powalczyć. Myślę, że o te odjazdy, tam trzy pierwsze etapy mamy sprintera dobrego, więc będziemy chcieli, myślę, go rozprowadzić. Taką mam nadzieję, że trener kadry tak będzie też chciał zrobić. Mamy dobrego górala, dwóch. No myślę, że mamy duże szanse. Skład jest bardzo różnorodny, więc myślę, że powalczymy.
5: Tour de l'Avenir to jeden z najważniejszych wyścigów dla młodych kolarzy. Startują w nim zawodnicy, którzy często później trafiają do najlepszych zawodowych ekip świata. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Co godzinę w muzycznym radiu Aleksandra Stan i We Are Free. To był utwór, który dziś od wczesnych, porannych być może nawet godzin pojawiał się w muzycznym radiu. Teraz kwadrans do godziny 16. Can't Fight This Feeling, za chwilę Britney Spears.

0: Tak gramy w muzycznym radiu już po południową porą. 5 minut do wiadomości z kraju i ze świata, one punktualnie o godzinie 16. Później program z cyklu Best Of, czyli znamy z zasady najlepsze z najlepszych, a do tego czasu jeszcze kto?
1: Siemanko, tu zespół Reggae Side. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
2: Czas na wiadomości.
5: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji. Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miskolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed dwóch lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
6: To, co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. No ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
5: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
7: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
5: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia. Jej 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
8: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
5: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
9: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
5: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
2: To były wiadomości. klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla

0: Program Best Of, czyli najlepsze z najlepszych w muzycznym radiu. Wśród nich właśnie Nico Santos i Play With Fire, a my już na 10 minut po godzinie 16. Polecać wam będziemy za chwilę spotkanie z muzycznymi nowościami informacyjnie, czyli Music News. Wcześniej ekipa Lore z nagraniem Jetlag, a w tej części programu Best Of na pewno Switch Disco, Lumina i Lanberry. Słów kilka na pewno o pogodzie, jak zawsze o wpół do.
1: Best Of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Alex Warren, Sam Smith i Alabama Shakes skradną Wam najbliższe minuty, ale zapewniam, że warto zostać z tymi artystami, zwłaszcza, że sporo się u nich aktualnie dzieje. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, startujemy. A zaczynamy od nowej piosenki od Sama Smitha. Najpierw soulowy, akustyczny groove, później eteryczne chórki i napięcie przypominające burzę zbierającą się na horyzoncie. When He's Gone Sam przekuwa paraliżujący lęk przed utratą ukochanej osoby w jeden z najbardziej poruszających momentów nadchodzącego albumu Hazel Eyes, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia. Już pierwsze dźwięki When He's Gone przywołują ciepło i głębie twórczości Billa Withersa. Pojawiają się eteryczne chórki i monumentalna atmosfera przywodząca na myśl klasyczne westerny. Na tym tle wybrzmiewa pełen bólu refren. Kiedy odchodzi, zabiera ze sobą wszystko, czego potrzebuje. Cały mój świat rozpada się, gdy go nie ma. Ten album pokazuje wszystkie odcienie relacji, a When He's Gone reprezentuje ich bardziej melancholijną stronę, mówi Sam Smith. Nagraliśmy ten utwór na żywo bez metronomu, a później zbudowaliśmy całą aranżację wokół pierwszego wykonania, żeby zachować wrażenie burzy zbierającej się gdzieś po oddali. When He's Gone ukazuje się po wydanym w ubiegłym miesiącu singlu o Mother. Utwór opowiada o silnej potrzebie matczynego wsparcia w obliczu zdrady ukochanej osoby. Jego centralnym punktem jest hipnotyzujący dialog między samym Smithem a 28-osobowym chórem, którego intensywne harmonie, jak mówi sam Smith, przywołują rodzaj boskiej, kobiecej energii. Teraz Alabama Shakes. Oni wracają tam, gdzie zawsze byli najmocniejsi, z muzyką, która nie mieści się w jednej szufladzie. Garden to najnowsza zapowiedź I Must Be Dreaming, pierwszego albumu czterokrotnych laureatów Grammy od ponad dekady. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia. Garden pokazuje Alabama Shake z bardziej subtelnej, hipnotycznej strony. Spokojne tempo, ciepłe, soulowe brzmienie i charakterystyczny, pełen

błyskawicznie powtórzył sukces swoich poprzedników. Wiemy już, że na nadchodzącej płycie White Child znajdą się również wydane wcześniej hity Fever Dream oraz Fine Planes to Die. Premierę krążka White Child zaplanowano na 28 dzień sierpnia. To jeszcze łapcie kolejne gorące nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Rhea Garway i Imran z nagraniem Rivers, Margaret z nową piosenką Prima Ballerina i Deep End z najnowszym singlem Comfort Zone. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: I 16.30 już punktualnie, 18 stopni na termometrach, przejaśnienia, rozpogodzenia, 19 maksymalnie dziś, 23-24 jutro. Jutro znów prognozowane są opady, niezbyt obfite, no ale jednak faktycznie mogą przebijać się przez cały dzień. Najcieplej w czwartek ponad 25 stopni, zresztą podobnie w piątek. Do końca tego dnia zachmurzenie umiarkowane, a pod koniec tygodnia nawet duże. Temperatury w zasadzie zawsze powinny przekraczać, no może oprócz dzisiejszego popołudnia, 20 stopni. Przyszły tydzień już nam się powoli zaczyna klarować, na ten moment jako bardzo deszczowy się zapowiada, więc liczymy na to, że to się jeszcze wszystko zmieni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: W Dzierżoniowie chronione owady zatrzymały budowę bloku TBS. Ceny paliwa niżej do końca sierpnia. A na początek ostrzeżenie dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów. W lasach powiatu świdnickiego grasuje puma. Nadleśnictwo Świdnica oficjalnie potwierdziło obecność tego egzotycznego, niebezpiecznego drapieżnika. Służby leśne opublikowały oficjalny komunikat i niepodważalny dowód, zdjęcie z fotopułapki. Wielki kot z rodziny pumowatych został zarejestrowany bezpośrednio na obszarze leśnictwa Lutomia w gminie Świdnica. Zwierzę było widziane też w rejonie Zagórza Śląskiego. Służby leśne i Straż Ochrony Przyrody apelują o absolutną ostrożność. Jeżeli planujecie spacer w tamtejszych rejonach, warto pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do zwierzęcia ani próbować robić mu zdjęć. Gwałtowna ucieczka może sprowokować atak. W przypadku spotkania drapieżnika należy spokojnie się oddalić i natychmiast zalarmować służby pod numerem 112. Leśnicy apelują, by jeśli to możliwe, unikać samotnych wypraw do lasów w okolicach Świdnicy.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz dofinansowanie na modernizację kolejnego Orlika. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys odwiedził 5 dolnośląskich miejscowości, przekazując decyzję o dofinansowaniu remontów szkolnych boisk. W Jeleniej Górze to już trzeci Orlik, który po kilkunastu latach intensywnego użytkowania doczeka się modernizacji. Materiał Przemka Kaczałko.
6: Całe szczęście, że się pojawił z powrotem program Orlików.
5: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
6: Nie tylko budowa nowych Orlików, ale właśnie remonty, przebudowy tych Orlików, które były wcześniej wykonywane. Tak się składa, że Jelenia Góra jest jednym z nielicznych miast, które mają 3 Orliki. W Budowlance był pierwszy, później była 13, później była właśnie 6 i w Trójce był Orlik lekkoatletyczny. Przez te kilkanaście lat te boiska intensywnie były wykorzystywane i praktycznie nie było środków na to, żeby to odremontować. I w tym roku remontujemy Orliki przy Szkole Podstawowej nr 13 i przy Budowlance. Dzisiaj dostajemy zapewnienie finansowania właśnie tutaj dla tego Orlika przy Szkole Podstawowej nr 6.
7: Czyli to będzie remont w trakcie roku szkolnego.
6: Tym bardziej, że cała szkoła jest remontowana. W przyszłym roku dopiero zostanie zakończony remont termomodernizacyjny, ale jednocześnie z takim głębokim remontem też tych wszystkich instalacji. Wymiana okien, termomodernizacja zewnętrzna, fotowoltaika. To będzie kosztowało prawie 15 milionów złotych, z czego trochę więcej jak połowa będzie z budżetu miasta Jelenia Góra.
7: Powiedzmy jeszcze o tych pieniądzach na Orlika. To w całości jest dofinansowane? Też o jakich kwotach mówimy?
6: Dostajemy 500 tysięcy z Ministerstwa Sportu, a drugie środki będą potrzebne właśnie z budżetu miasta Jelenia Góra.
7: To nie jedyna placówka, gdzie właśnie inwestycje trwają. Przy 11 wielka inwestycja.
6: Tak, przy 11 tam praktycznie wszystkie boiska, które tam się znajdują na zewnątrz, będą przebudowywane, remontowane. Będzie też mała taka widownia. Dodatkowo jeszcze remont będzie szatni.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Dzierżoniowski TBS musiał wstrzymać budowę nowego bloku przy ulicy Pocztowej i zwrócić przyznane wcześniej dofinansowanie. Powodem jest jedno z drzew, w którym stwierdzono siedlisko chronionych owadów.
2: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
8: Takie mamy przepisy dotyczące ochrony środowiska. Tutaj po zaprojektowaniu obiektu, po wystąpieniu o pozwolenie na budowę, okazało się, że jeszcze jest potrzebna opinia ekologów, tak? Czy w tym miejscu ten budynek może powstać. Po badaniach okazało się, że faktycznie w jednym z drzew, parku takim w okolicach Urzędu Skarbowego, tam gdzie będzie właśnie ten nasz budynek budowany, jest drzewo, które jest domem, mieszkaniem dla właśnie pewnego rodzaju owadów, które są pod ochroną.
5: Budynek miał powstać w sąsiedztwie Urzędu Skarbowego i zapewnić nowe mieszkania, między innymi dla osób starszych i mających trudności z poruszaniem się. Problem pojawił się już po przygotowaniu projektu i wystąpieniu o pozwolenie na budowę.
8: No musieliśmy niestety zrezygnować z budowy tego obiektu w takim zakresie, jaki był planowany. Teraz jest ten obiekt przeprojektowany po to, żeby to drzewo zachować. Jego nie będziemy wycinać, po prostu będzie dalej to drzewo funkcjonowało. Obiekt będzie miał mniej mieszkań niż planowaliśmy, ale nie cofamy się przed tym.
5: Do tego tematu będziemy jeszcze powracać. A teraz powracają ulgi dla portfeli kierowców. Od wczoraj oficjalnie powrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej, czyli w skrócie CPN. Dzięki obniżce podatku VAT ceny na stacjach benzynowych gwałtownie spadły, a Ministerstwo Energii wprowadziło maksymalne limity stawek za litr benzyny i diesla.
9: Reaktywowana tarcza osłonowa rządu ścięła podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. Na pylonach stacji benzynowych w całym regionie widać już wyraźne obniżki. Zgodnie z dzisiejszym odgórnym rozporządzeniem za litr popularnej benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 41 groszy, czyli o blisko 90 groszy mniej niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei diesel nie może kosztować więcej niż 7 zł 37 groszy za litr. A tymczasem na Dolnym Śląsku ruch przy dystrybutorach jest potężny, a to za sprawą naszych zachodnich sąsiadów. Tanie paliwo błyskawicznie przeciągnęło do przygranicznych miejscowości kierowców z Niemiec. Dla nich tankowanie w Polsce stało się teraz niezwykle opłacalne, przez co na stacjach w regionie tworzą się kolejki. Program CPN ma chronić Polaków przed zawirowaniami na rynkach światowych i potrwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, my name is Agatino Romero. Turn the sound up. You're listening to your Muzyczne Radio. They really love music.

0: Agatino Romero w Muzycznym Radiu. Informacje z dróg przekazujemy wam już teraz. A czwórka od 140 km w kierunek Wrocław. Tam zdecydowane utrudnienia wynikające najpewniej po prostu z dużego ruchu. Samoistne utrudnienia od 140 km w kierunku Wrocławia i 145. Tak samo, więc ta czwórka trochę zaczyna nam się korkować. Informacji jako takich nie mamy, więc liczymy, że po prostu wynika to. I tak zresztą pokazują nasze mapy na ten moment, że najprawdopodobniej wynika to po prostu z wzmożonego ruchu.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
5: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Part of You w Muzycznym Radiu, 12 minut do godziny 17, a to oznacza, że hit Planetarne Notowanie startuje dosłownie za chwilę. Polecać wam oczywiście będziemy to notowanie tuż po wiadomościach. Ja za dzisiaj dziękuję. Sebastian Wysoczański, fajnego, udanego dnia i popołudnia życzę. Do usłyszenia.
1: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz. Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
5: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
4: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższym dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
5: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
4: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica. Groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6,46 zł, a za olej napędowy 7,47 zł za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00
2: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Także zapominamy już o wszystkich troskach dnia codziennego, no i rezerwujemy najbliższe 3 godziny dla najlepszych nowości. Patryk Łosica, witam Was przy okazji wtorkowego spotkania na Hitplanecie. No i jak zawsze mamy dla Was masę emocji, masę zmian, no i oczywiście kolejne premiery. A dziś zaprezentują je duet Richard Durant i Brittany Egbert, pojawi się także formacja Liquid Five i jako trzeci Kohal. To zupełne debiuty, no ale nie możemy zapomnieć o tym, co leży i czeka na swoją kolej w poczekalni. No i na dobry początek zagrają dla nas Fastboy i Music Sounds, a następnie pojawi się Martyna Wrochna i Kasztanowce. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, o uśmiechu także, no i zaczynajmy, bo premiery nam stygną.
6: na wakacjach.

0: Martyna Wrochna. No i oczywiście kasztanowce, zwiastun jesieni. No a moi drodzy, do startu meteorologicznej jesieni zostało nam zaledwie 14 dni, to niepełnych. Tak samo do początku roku szkolnego. Myślę, że wszyscy są zadowoleni, szczególnie rodzice, uczniowie. No ale cóż można zrobić, cytując klasyka, taki mamy klimat. No i na pewno odpowiedni klimat na samym początku zapewnili nam bracia z duetu Fast Boy Music Sounds. Jeśli uważacie, że któraś z tych propozycji ma potencjał na hit, no i powinna wskoczyć na listę, to koniecznie potrzebne jest wasze wsparcie. Emisja @muzycznyradio.pl albo Facebook Muzyczny Radio, tam możecie do nas napisać. No a teraz przypomnijmy sobie jeszcze, jak wyglądało podium po weekendowej przerwie.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce trzecie i spadek o jedno oczko. Martin Garrix i panowie z YouTube w utworze Fireflies, czyli świetliki. Elektroniczno-rockowe połączenie, którego nikt się nie spodziewał, ale naprawdę panowie trafili w muzyczną dziesiątkę. Świetny numer, gratulujemy. Miejsce drugie, tutaj DJ Goya, Jason Derulo i Melody z Michiko. Nogi same się rwą do tańca, no ale też nie ma co się dziwić, bo jak taka ekipa bierze się za produkcję singla, to inaczej niż na sukcesie skończyć się nie może. A na samym szczycie absolutna petarda. Disco Bambino, legendarny Neil Rogers i Sophie Ellis Bextor w Dancing Without You. Mistrzostwo świata, no i wy również tak uważacie, bo od sobotniego spotkania nie chcą oddać pozycji lidera.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.
4: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
5: Hello, Poland. We are Alien Filek.
6: I am Pete Tong.
7: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
8: Siemandero wszystkim. Mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: I będzie to coś specjalnego dla miłośników polskiego hip-hopu, a przywita nas Sokół i pogwarzymy.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Pierwsze wtorkowe utwory za nami, no i czas sprawdzić, co to się stanęło przez ostatnie 24 godziny. No, na pewno na miejscu 40, zgodnie z tradycją, pojawiła się nowość. Dziś biało-czerwona i hip-hopowa, jest to oczywiście Sokół Clear Mind z projektu Enklawa Pogwarzyny. Na miejscu 39 niestety Cheat Code, które kontynuuje poweekendowe pasmo nieszczęść, bo w poniedziałek stracili jednorazowo 16 punktów, lądując z numerem 34, a dziś tracą kolejne Raver. No i żeby nie popłynęli, co też sugeruje tytuł. Potrzebne są wasze głosy. Muzyczneradio.pl, zakładka Hit Planeta, tam was zapraszam. Przed momentem dziewczyny z Flow, które również tracą, były na pozycji 28, a dziś już z numerem 38. No ale są także dobre wiadomości w tym zamieszaniu, bo Meduza i Khalid ponownie zyskują, odbijają i grają właśnie teraz przed nami.

0: Terapia dla par. Żyła złota, można powiedzieć, szczególnie w dzisiejszych czasach. A to była wczorajsza nowość od Wiktora Waligury, który gościnnie zaprosił do współpracy dziewczyny z LOR. Pojawili się na miejscu 40, dziś już z numerem 36. Gratulujemy. Zbliżamy się do godziny 17.30. Wydaje mi się, że czas na powiew świeżości, jednocześnie śródziemnomorskiej bryzy, bo przywitają nas Merki Cremont, Serena Branciale, The Colors i Partenope.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
3: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
4: What's up?
5: We are TNCE.
6: Hey everyone, it's Selena Gomez.
7: Hello there, we're 21 Pilots.
8: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce.

0: Więcej niż jedno zwierzę to wcale nie lama, a dziewczyny z Katza. Ich najnowszy singiel Animal na szczęście odzyskuje po weekendowym krachu i dosłownie był to krach, bo z miejsca 8 spadły na pozycję 38, dziś już z numerem 34. No i skoro pojawiło się zwierzę, nawet nie jedno, to musi być też dzikość w sercu. No i będzie Wild at Heart, jednocześnie Julian Tide, bez zmian od wczoraj z numerem 33.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do Teby Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.
4: What's up, Olem? It's Jubal.
5: Hi, I'm Karinin.
4: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Someday Somewhere, no jednocześnie Jungle. Wczoraj zyskiwali, wylądowali na pozycji 27 plus 4 punkty, a dziś tracą numer 32, a przed nami formacja U2, no i spacer ulicą marzeń.

0: U2 i Street of Dreams. Myślę, że fani zespołu są bardzo zadowoleni, no bo panowie powrócili bardzo niespodziewanie. Utwór, który swoje 5 minut na szczycie już miał, no i wszystko wskazuje na to, że zmierza powoli do drzwi wyjściowych, chociaż na Hitplanecie wszystko jest możliwe. Dziś z miejsca 21 spadają na pozycję 31. No i wtorek także powoli chyli się ku upadkowi. Zbliżamy się do godziny 18. No to oznacza, że czas sięgnąć po pierwszą dzisiejszą premierę, a w niej Morad Kohail, producent, który pochodzi z amerykańskiego Maryland i specjalizuje się w gatunku, który zwie się Cinematic Deep House. To właśnie on stworzył Saffron Smoke, czyli szafranowy dym, singiel, który ma być muzyczną definicją relacji, w której obie strony wiedzą, że to zmierza ku katastrofie, ale i tak z fascynacją dolewają benzyny do ognia. Opowieść o niebezpiecznym magnetyzmie, balansowaniu na krawędzi bliskości, no i totalnym spaleniu się w emocjach, a czasami najlepsze, co można zrobić z relacją, to po prostu puścić ją z dymem. No ale teraz uważajcie, bo dym może polecieć z głośników.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczanie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
3: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności. Prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
5: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
3: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału, a z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch. O czym więcej opowie Przemysław Pozowski.
7: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu, dało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze, może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Dion Paris. W trzeciej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną.
6: To była relacja przemysłowa Pozowskiego. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania. Szlagierem będzie starcie Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon. Piłkarze ze Stambułu w drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminowali wicemistrza Polski Górnika Zabrze, a w trzeciej poradzili sobie z austriackim Szturmem Graz. Ten mecz, jak i wszystkie dziś o 21:00, rewanże w przyszłym tygodniu, a zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. Polskie zespoły szykują się za to na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemem ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. W czwartkowym spotkaniu nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach pod własną flagą oraz hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendacje MKOL-u. Wcześniej uczyniły to Federacja Szermiercza, Gimnastyczna oraz Siatkarska.
1: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: A najwięcej ostrożności muszą zachować kierowcy podróżujący A4, czyli taki klasyk. Na wysokości Legnickiego Pola w kierunku Wrocławia tam tworzy się niewielki zator spowodowany zwężeniem jezdni. Trwają prace. Drugie wyraźne spowolnienie i też zagęszczenie ruchu można zauważyć na opolskim odcinku A4, to za Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Tam również trwają roboty drogowe. Na pozostałych fragmentach w stronę granicy w Zgorzelcu, wokół Wrocławia, też dalej na Kraków, Rzeszów, tutaj jedziemy płynnie. Cała zachodnia i północna część kraju także melduje doskonałe warunki na drodze, bo mamy tutaj ekspresową trójkę przez od Szczecina, przez Gorzów, Zieloną Górę, Legnicę, Podolny Śląsk. Trasa jest całkowicie przejezdna. Jeśli chodzi o autostradę A1, S5, S8, także obwodnicę A8, tutaj również bezproblemowo, bez żadnych blokad. No i trzymamy kciuki, żeby tak dokładnie pozostało. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski. Autopromocja. A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: A dziś o tej porze przywita nas Cyril Whitehouse i Feel It.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Alejandro Zandes i Ola. No i skoro Alejandro się przywitał, to ja również. Patryk Łasica. Witam wszystkich na pokładzie Hit Planety. Mamy 18 minut po godzinie 18. No i jest to druga z trzech części naszego wtorkowego spotkania. Przystanek mamy obecnie na pozycji 27. No i tutaj dobre wiadomości dla tego numeru, bo Alejandro wczoraj stracił jednorazowo 18 punktów i wylądował z numerem 37, a dziś zyskuje okrągłą dziesiątkę. I to jest moc waszych głosów, które możecie oddawać oczywiście na stronie muzycznyradio.pl. A teraz czas wskoczyć do rzeki. Tutaj czekają na nas Reed Ravy i Imran River. Awans o 5 oczek od wczoraj.
2: Wakacje na Hit Planecie.

0: Życie jest piękne. No może nie moje, może nie wasze, ale czyjeś na pewno. To był Skubas o podróży za poszukiwaniem piękna. Dziś gra dla nas na pozycji 25 i zyskuje 5 punktów od wczoraj. A przed nami spotkanie z duetem DJ Sally, Selma G i Lonely Girl.
1: Na wakacjach.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Miejsce 23. Auschwitz, The Art of Letting Go, sztuka odpuszczania. No a czasami naprawdę warto jej się nauczyć, bo to, czemu się opieramy, zazwyczaj trwa. No a dopiero kiedy odpuścimy, przykładowo to, kim wydaje nam się, że jesteśmy, to możemy stać się tymi, kimi moglibyśmy być. Ten numer dzisiaj na pozycji 23, a my wskakujemy na numer 22. Tutaj czeka na nas Oceana i jej najnowsze Sunshine.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: short break. Stay with us. Kisses.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Drake.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Uwaga!
1: Wielki powrót do wspólnego projektu po prawie dekadzie przerwy. Pitbull, Jason Derulo i Privacy to dokładnie nasze miejsce 20.
2: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Coraz bliżej zmierzchu, coraz bliżej do godziny 19. Na Hit Planecie ciągle słychać o tym, co w muzyce najświeższe, najlepsze, no a w wiadomościach za moment o tym, co na świecie najszczersze. Chociaż z tą szczerością przy okazji kolejnej premiery także zrobimy sobie mały wyjątek. Kłamie każdy, to mówił Dr. House i coś w tym jest, bo kłamstwo jest mechanizmem przetrwania wykształconym u każdego ze zwierząt. Kameleon przykładowo potrafi się stopić z otoczeniem, a takich przykładów jest naprawdę dużo więcej. No i my także kłamiemy. Od małego nic mi nie jest, przez klasyczne przeczytałem i akceptuję regulamin, czy nieśmiertelne będę za 5 minut. No i szczególną kategorią są polityczne hasła i obietnice, ale politykę lepiej zostawmy, w końcu jesteśmy radiem muzycznym. No ale wracając, każdy z nas serwuje światu przynajmniej jedno małe kąsnewko dziennie. Czasami dla świętego spokoju, czasami żeby kogoś nie zranić. No i właśnie o tym bagażu emocjonalnym opowiada nasza druga premiera. Przed nami niemiecki producent Martin Maximilian Kocur, ale pewnie dużo bardziej go kojarzycie z pseudonimu Liquid Five. No i jest to prawdziwy kocur, jeśli chodzi o tak zwane sad bangers, czyli utwory, które dotykają bardzo ważnych życiowych kwestii, ale jednocześnie zmuszają nas w tym smutku do tańca. No i tym razem Martin serwuje nam kawałek All the Lies I Said, czyli wszystkie kłamstwa, które wypowiedziałem. Także trzymajcie się mocno, bo czeka nas mocne wyznanie, ale jednocześnie przesłanie od autora a propos tego, że czasami zdecydowanie lepiej jest wytańczyć te wszystkie błędy.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Kolejni ranni w wypadku autokaru. Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugasili pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru w ostatni weekend, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12 osób. Jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju, to ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
6: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
5: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściółki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły między innymi poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
7: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
5: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
8: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
5: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz w drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Górą wynikiem 6-1, 6-1 była Polka, która sięgnęła później po brązowy medal. Serena i Venus Williams za to odpadły w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, przegrywając 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk oraz z Amerykanką Peyton Stearns. Amerykańskie tenisistki zagrały ze sobą wspólnie pierwszy raz od 4 lat. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż nie jest pewny jego start w ostatnim turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, za to kibice królowej sportu zacierają ręce na meeting Diamentowej Ligi. Jeden z nich Śląskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
0: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płockarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
0: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w Memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw w Birmingham, Pia Skrzyszowska.
9: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Patryk Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu oraz kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Pape Thion, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata.
3: To były wiadomości.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
10: No i mamy doskonałe wieści dla wszystkich zmotoryzowanych, bo mapa drogowa niemalże w całym kraju świeci na zielono. Na autostradzie A4 sytuacja uległa znacznej poprawie. Wcześniejsze zatory w rejonie Legnickiego Pola całkowicie się rozładowały. Tak samo w Opolszczyźnie za Strzelcami Opolskimi. Jedyne miejsce, gdzie widać zator, to skrzyżowanie krajowej 40 z A4 od wysokości miejscowości Ławny do Kleszczowa. Tam trwają prace drogowe. Cała pozostała A4 jest w tej chwili przejezdna i płynna. Sprzyjające warunki także w zachodniej i północnej części kraju. Ekspresowa trójka S6, autostrada 18, tutaj nie widać żadnych problemów. Tak samo na autostradzie A1, drodze S5, S8, obwodnica Wrocławia. Te trasy pokonacie bez przestojów i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie zostało.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
11: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
3: Na 105,8.
11: 106,7.
3: I 90,9 FM.
11: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
3: I w naszej aplikacji na całym świecie.
11: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski. Autopromocja. A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
10: A tym razem przywitają nas Zips, Willy, Hayley Abadi, no i Metallic Lips.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Corsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
6: Hi, I'm Geo da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza. You are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

będzie się działo na murawie, no i dzieje się także na Hitplanecie. To była Blanka i oficjalny hymn Pucharu FIFA Kobiet. Tegoroczna edycja odbywa się w naszym kraju. No i taki też był zamysł producentów i samej Blanki, żeby zawrzeć w nim jak najwięcej tego, co nasze. Jej o dziś na pozycji 14, czyli zyskuje jeden punkt przez dobę, a my znajdujemy się w punkcie kulminacyjnym tego, co może was spotkać na Hitplanecie, czyli naszym finale. Za moment dowiemy się, kto otwiera finałową dziesiątkę. Czeka na was jeszcze jedna premiera, ale najpierw trzy utwory, począwszy od All Summer Review i Moti.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój nowy singiel.

Armin van Buuren i Silver Panda. Nadal bardzo wysoko, chociaż od wczoraj tracą to nasze miejsce 11. Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą. Ciszą przed burzą, a nawet finałową dziesiątką, którą otworzą Brave i Tom Byrne.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Deep End i Sunset Comfort Zone. Wczoraj awans o 9 oczek, wylądowali na miejscu 8, no i dziś tutaj pozostają. I a propos 8, zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 20. Do ostatnich wyliczeń waszych głosów. Słońce powoli chowa się za szczytami Karkonoszy, no a przed nami absolutny finał dzisiejszych nowości na Hit Planecie. Za utwór, który za moment usłyszymy, odpowiada Richard Durand, holenderski producent, który jest dosłownie synonimem klasycznego potężnego trensu i myślę, że tutaj wszyscy DMC maniacy się ze mną zgodzą, no bo to właśnie Durant miał na tyle odwagi, determinacji, też talentu, by przed laty przejąć legendarną serię kompilacji In Search of Sunrise od samego Tiesto, kiedy ten postanowił zmienić lekko muzyczny kurs. No i oczywiście Richard nie przychodzi do nas sam, bo łączy siły z fenomenalną wokalistką Brittany Egbert. Ich najnowsze dziecko nosi krótki, ale adekwatny tytuł, a mianowicie Move. No i jak się pewnie domyślacie, to nie jest raczej utwór, przy którym można spokojnie pić wieczorną herbatę, no chyba, że lubicie taką z prądem, bo przed nami czysta, skondensowana energia.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: jednocześnie ten czas ostatecznych rozliczeń, na szczęście nie z Urzędem Skarbowym. 10 minut do godziny 20, no i za nami miejsce piąte, gdzie dziś gra Martin Garrix i U2. Świetliki Fireflies niestety opuszczają miejsce trzecie, a wyprzedzili je Eden i Jamie. Paradise awansuje z pozycji szóstej. Gratulujemy. No i otwieramy dzisiejszą trójkę najlepszych. Brąz wędruje do wczorajszych i sobotnich laureatów, czyli Disco Bambino, Sophie Ellis Bextor i Neely Rogersa, Dancing Without You. Nadal w najlepszej trójce, no ale nie już na pozycji lidera. Srebro zgarnia Criss Cross Amsterdam, My Oh My, wskakuje tutaj z miejsca siódmego, a na szczycie sytuacja, myślę, do przewidzenia. DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko zostaje wtorkowym zwycięzcą. Do kolejnego lądowania czas, start, spotykamy się jutro o godzinie 17, no a za moment spotkamy się także przy okazji wieczoru z Muzycznym Radiem i zaczniemy go od dżemu mydła i powidła, także jeśli macie ochotę coś się sprzedać, kupić, ogłosić, to powoli się szykujcie. No a teraz posłuchajmy dzisiejszych najlepszych z najlepszych.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Trwają przygotowania do wypisu rannych Polaków z węgierskich szpitali. Kolejne muzeum w akcji za symboliczną złotówkę. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu już oficjalnie zmienił klub. Będzie kolegą z boiska Wojciecha Szczęsnego. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób rannych jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali. To najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej, Tomasz Węska.
4: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona. Poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
4: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
6: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
4: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego.
3: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudno dostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron toprowców. 2 strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego z drzew. Kolejne muzeum dołącza do ministerialnej akcji za symboliczną złotówkę. To Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów. Przypomina resort kultury. Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dotychczas w akcji brało udział 18 państwowych instytucji kultury. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Narodowe w Warszawie, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodrigo z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany. Potwierdziły dziś wieczorem oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest aż do 2030 roku. Rodri, uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek wylądował w Barcelonie. Powiedział wówczas dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie marzeń. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem wciąż jest Wojciech Szczęsny.
1: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: I mamy dla Was dobre wiadomości, bo cały ciąg autostrady A4 od granicy w Zgorzelcu aż po Rzeszów bez jakichkolwiek blokad czy spowolnień. Taka sama sytuacja w zachodniej i północnej części kraju. Mamy idealne warunki. Ekspresowa trójka od Szczecina do Legnicy i przeciąg dalszy całkowicie płynna. Tak samo na S6 i na autostradzie A18 w kierunku granicy. Na korytarzu A1 od Gdańska przez Łódź, Częstochowę na Śląsk ruch odbywa się bez przestojów. W pełni czyste, bezpieczne pozostają także trasa ekspresowa S5, S8, no i autostradowa obwodnica Wrocławia A8. I mimo szerokich dróg pamiętajcie o zwierzynie, bo licho nie śpi, no a sarny i łosie niestety też nie. Spokojnej podróży, no i szerokiej drogi.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
0: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Live.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Parow Sterar i Kuba Libre. Jedna z propozycji na wieczór. No i jak to dobrze, że już wieczór i to jeszcze dobry wieczór, bo oczywiście na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, witam Was i standardowo zapraszam na spotkanie z największymi przebojami podczas festiwalu wakacyjnych hitów czy Strefy 79. No ale najpierw jeszcze część informacyjno-premierowa i oczywiście na sam początek porządna kolacja w postaci dżemu. Startuje kolejne wydanie naszej mini giełdy ogłoszeń, także jeśli macie ochotę coś w pełni darmowo ogłosić, sprzedać, zamienić, kupić, oddać, to nasza antena jest do Waszej dyspozycji, tak jak i telefony 757-646-646 albo z końcówką 645.
0: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja. I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
2: Witam, Mietek Karpasz.
1: Witam, Mietku.
2: W sprzedaży mam już prawie wykończone dwa piękne mieszkania w Mysłakowicach. No i szukam jakiegoś dobrego wspólnika, oferenta. Chodzi o myjnię Wjazd do Karpacza. Trzeba ją troszkę odnowić. Miejsce jest bardzo dobre. Przyszłościowy biznes. No i Wjazd do Karpacza. Jeszcze mam mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. I Ostrówek, sprzęgło wysiadło, ale w ładnym stanie ta koparka. I to pod telefonem do sprzedaży. Pod telefonem 603-622-848. Dzięki, pozdrawiam Cię.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
3: Witam, dobry wieczór. Mam do sprzedania dwa auta. Pierwszym jest świeżo sprowadzony Citroen Jumper z 2014 roku. Blaszak trzyosobowy, 3 litry, 177 koni. Auto zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do pracy. Drugim samochodem jest Opel Insignia diesel z 2013 roku, kombi 2 litry, 145 koni. Auto użytkowane przez kobietę, także zadbane, niezniszczone. A więcej informacji w sprawie tych dwóch aut udzielę pod numerem 695 112 366. Dzięki i pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: No witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja szukam Simsonka, MZ-y, Rometa, Jawę, Komarka, albo coś podobnego w różnym stanie. Może być z dokumentami lub bez. Oraz części, jak silniki, koła, ramy, jakieś instrukcje obsługi, stare kaski typu Orzech. A mój numer telefonu to 506 193 i 720. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy Ciebie również. Do usłyszenia, witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam pana prowadzącego.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy pana również. Do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, co jest Bolesława? Przedania mam Skoda Octavia 1, 2-litrową benzynę. Auto jest sprowadzone z Niemiec z przeznaczeniem na części. Auto 900 zł i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
7: Witam, Marek z Jeleni Góry.
1: Witamy, Marku.
7: Sprzedam Volkswagena Turana, 27 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni, oprócz tego Nissan Note 2, 6 rok, 1,5 diesel i felgi mam 17, pasujące do Audi, do Volkswagena i tak dalej. Więcej pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
1: Pozdrawiam również, dużo zdrówka.
0: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: I witamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
8: Dzień dobry. Mam do sprzedania auto Hyundai Tucsona. Rok 2019, diesel, automat, 1,6, przebieg 120 tysięcy kilometrów. Cena 60 tysięcy. Mój numer telefonu 507 721 840. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Sprzedam traktorek do koszenia trawy, sprawny, i mój numer telefonu 6915 492 32.
1: 2-3-2. Bardzo dziękujemy, wszystkiego co najlepsze. I niestety, moi drodzy, to był ostatni telefon na dziś. Na sam koniec jeszcze ogłoszenia. Do sprzedaży auto Peugeot 107, rocznik 2007, pojemność 1 litr, auto sprawne, serwisowane, użytkowane przez kobietę, opłacone do końca stycznia. Cena do uzgodnienia i numer telefonu to jest 694-582-833, 694-582-833. Kolejne ogłoszenie, sprzedam Skodę Octavię 3 Green Inline Kombi, rok produkcji 2014, kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegów sześciobiegowa, stan bardzo dobry, cena 23 900 do negocjacji i miejscowość to Lubawka. Więcej informacji pod numerem 730 072 027 730 072 027, dokładnie tak. No i kolejna porcja dżemu już jutro, dokładnie o tej samej porze, także gorąco Was zapraszamy, a teraz zaproszę Was na...
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: A w niej Ania Szlagowska i Halina.

Miło się z wami ponownie spotkać, a jeszcze milej pogadać o nowych piosenkach i jeszcze nowszych albumach. Artur Rojek, Trio Jungle i Patryk Skoczyński w rolach głównych dzisiejszego spotkania. Zatem otwieramy Music News i zaczynamy. Tomek Dudkiewicz, hej hej, witajcie i posłuchajcie. Mira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka, opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu, o tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje, opowiada Artur. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie, dodaje artysta. Mira Fiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 dzień września. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił tak zatytułować swój najnowszy album. I to na nim znajdziecie piosenkę Mira Fiori, którą już gramy w muzycznym radiu. Tymczasem laureaci Brit Awards brytyjskie Trio Jungle prezentuje swój najnowszy album Sunshine. Na przestrzeni 11 utworów Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito rozwijają charakterystyczne dla grupy połączenie soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, jednocześnie otwierając nowy rozdział w swoim brzmieniu. Sunshine jest płytą pełną ciepła, przestrzeni i bogatych harmonii wokalnych. Lirycznie album skupia się na bliskości, nadziei i akceptacji, oferując słuchaczom dawkę optymizmu i spojrzenie w stronę jaśniejszej przyszłości. Sunshine to również pierwszy album zespołu Jungle nagrany przez Lydię Kito już jako pełnoprawną członkinię zespołu, obok jego założycieli Jay Lloyda i Toma McFarlanda. To właśnie jej głos znajduje się w centrum wielu kompozycji, a wspólne harmonie całego tria nadają płycie wyjątkowy charakter. Music News. A propos nowych albumów, na rynku ukazał się długo oczekiwany debiutancki krążek Patryka Skoczyńskiego zatytułowany Przed i Po. To wyjątkowa opowieść o poszukiwaniu własnego głosu, dojrzewaniu artystycznym i odnajdywaniu brzmienia, które najpełniej definiuje wrażliwość młodego twórcy. Muzyka Patryka to przede wszystkim melodyjny pop. Jej cechami rozpoznawczymi są bezkompromisowo emocjonalne, osobiste teksty oraz nowoczesna, świeża produkcja. Praca nad materiałem trwała aż 6 lat. Był to czas intensywnych poszukiwań i poznawania samego siebie. Krążek Przed i Po to kompozycyjna klamra łącząca dwie natury artysty. Z jednej strony jego subtelną, wrażliwą duszę, z drugiej tę bardziej wyrazistą, pełną energii pop-rockowego zacięcia. Album to spójna opowieść, która prowadzi słuchacza przez różne etapy emocjonalne. Dzięki połączeniu nośnych melodii z głębokimi tekstami płyta ma szansę stać się jednym z najciekawszych pop-rockowych debiutów tego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Margaret z piosenką Róża, Mark Ambor, jego nowy singiel The Proof i Tayot z utworem Let the People Shout. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. W Dzierżoniowie chronione owady zatrzymały budowę bloku TBS. Ceny paliwa niżej do końca sierpnia. A na początek ostrzeżenie dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów w lasach powiatu świdnickiego grasuje puma. Nadleśnictwo Świdnica oficjalnie potwierdziło obecność tego egzotycznego, niebezpiecznego drapieżnika. Służby leśne opublikowały oficjalny komunikat i niepodważalny dowód, zdjęcie z fotopułapki. Wielki kot z rodziny pumowatych został zarejestrowany bezpośrednio na obszarze leśnictwa Lutomia w gminie Świdnica. Zwierzę było widziane też w rejonie Zagórza Śląskiego. Służby leśne i Straż Ochrony Przyrody apelują o absolutną ostrożność. Jeżeli planujecie spacer w tamtejszych rejonach, warto pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do zwierzęcia ani próbować robić mu zdjęć. Gwałtowna ucieczka może sprowokować atak. W przypadku spotkania drapieżnika należy spokojnie się oddalić i natychmiast zaalarmować służby pod numerem 112. Leśnicy apelują, by jeśli to możliwe, unikać samotnych wypraw do lasów w okolicach Świdnicy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz dofinansowanie na modernizację kolejnego Orlika. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys odwiedził 5 dolnośląskich miejscowości, przekazując decyzję o dofinansowaniu remontów szkolnych boisk. W Jeleniej Górze to już 3 Orlik, który po kilkunastu latach intensywnego użytkowania doczeka się modernizacji. Materiał Przemka Kaczałko.
3: Całe szczęście, że się pojawił z powrotem program Orlików.
2: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Nie tylko budowa nowych Orlików, ale właśnie remonty, przebudowy tych Orlików, które były wcześniej wykonywane. Tak się składa, że Jelenia Góra jest jednym z nielicznych miast, które mają 3 Orliki. W budowlance był pierwszy, później była 13, później była właśnie 6 i w Trójce był Orlik lekkoatletyczny. Przez te kilkanaście lat te boiska intensywnie były wykorzystywane i praktycznie nie było środków na to, żeby to odremontować. W tym roku remontujemy Orliki przy Szkole Podstawowej nr 13 i przy budowlance. Dzisiaj dostajemy zapewnienie finansowania właśnie tutaj dla tego Orlika przy Szkole Podstawowej nr 6.
4: Czyli to będzie remont w trakcie roku szkolnego.
3: Tym bardziej, że cała szkoła jest remontowana. W przyszłym roku dopiero zostanie zakończony remont termomodernizacyjny, ale jednocześnie z takim głębokim remontem też tych wszystkich instalacji. Wymiana okien, termomodernizacja zewnętrzna, fotowoltaika. To będzie kosztowało prawie 15 milionów złotych, z czego trochę więcej jak połowa będzie z budżetu miasta Jelenia Góra.
4: Powiedzmy jeszcze o tych pieniądzach na Orlika. To w całości jest dofinansowane? Też o jakich kwotach mówimy?
3: Dostajemy 500 tysięcy z Ministerstwa Sportu, a drugie środki będą potrzebne właśnie z budżetu miasta Jelenia Góra.
4: To nie jedyna placówka, gdzie właśnie inwestycje trwają. Przy 11 wielka inwestycja.
3: Tak, przy 11 tam praktycznie wszystkie boiska, które tam się znajdują na zewnątrz, będą przebudowywane, remontowane. Będzie też mała taka widownia. Dodatkowo jeszcze remont będzie szatni.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Dzierżoniowski TBS musiał wstrzymać budowę nowego bloku przy ulicy Pocztowej i zwrócić przyznane wcześniej dofinansowanie. Powodem jest jedno z drzew, w którym stwierdzono siedlisko chronionych owadów.
5: Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. Takie mamy przepisy dotyczące ochrony środowiska. Tutaj po zaprojektowaniu obiektu, po wystąpieniu o pozwolenie na budowę, okazało się, że jeszcze jest potrzebna opinia ekologów, tak? Czy w tym miejscu ten budynek może powstać. Po badaniach okazało się, że faktycznie w jednym z drzew, parku takim w okolicach Urzędu Skarbowego, tam gdzie będzie właśnie ten nasz budynek budowany, jest drzewo, które jest domem, mieszkaniem dla właśnie pewnego rodzaju owadów, które są pod ochroną.
2: Budynek miał powstać w sąsiedztwie Urzędu Skarbowego i zapewnić nowe mieszkania, m.in. dla osób starszych i mających trudności z poruszaniem się. Problem pojawił się już po przygotowaniu projektu i wystąpieniu o pozwolenie na budowę.
5: No musieliśmy niestety zrezygnować z budowy tego obiektu w takim zakresie, jaki był planowany. Teraz jest ten obiekt przeprojektowany po to, żeby to drzewo zachować. Jego nie będziemy wycinać, po prostu będzie dalej to drzewo funkcjonowało. Obiekt będzie miał mniej mieszkań niż planowaliśmy, ale nie cofamy się przed tym.
2: Do tego tematu będziemy jeszcze powracać, a teraz powracają ulgi dla portfeli kierowców. Od wczoraj oficjalnie powrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej, czyli w skrócie CPN. Dzięki obniżce podatku VAT ceny na stacjach benzynowych dzierżoniowych gwałtownie spadły, a Ministerstwo Energii wprowadziło maksymalne limity stawek za litr benzyny i diesla.
6: Reaktywowana tarcza osłonowa rządu ścięła podatek VAT na paliwa z 23 do 8%. Na pylonach stacji benzynowych w całym regionie widać już wyraźne obniżki. Zgodnie z dzisiejszym odgórnym rozporządzeniem za litr popularnej benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 41 groszy, czyli o blisko 90 groszy mniej niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei diesel nie może kosztować więcej niż 7 zł 37 groszy za litr. A tymczasem na Dolnym Śląsku ruch przy dystrybutorach jest potężny, a to za sprawą naszych zachodnich sąsiadów. Tanie paliwo błyskawicznie przeciągnęło do przygranicznych miejscowości kierowców z Niemiec. Dla nich tankowanie w Polsce stało się teraz niezwykle opłacalne, przez co na stacjach w regionie tworzą się kolejki. Program CPN ma chronić Polaków przed zawirowaniami na rynkach światowych i potrwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
7: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Słońce już za horyzontem, księżyc po nowiu, a my ponownie spotykamy się przy okazji Festiwalu Wakacyjnych Hitów. Patryk Łasica, dobry wieczór. No i nieprzypadkowo wspomniałem o księżycu, bo nasz dzisiejszy festiwal otworzy kompozycja Ludwika van Beethovena i jednocześnie Blaster Jacksa Moonlight Sonata.
0: Festiwal Wakacyjnych Hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Mówili mu, nie możesz być kompozytorem. Nie słuchał, no i został jednym z klasyków wiedeńskich. Ludwig van Beethoven, księżycowa sonata w remiksie Blaster Jacks, to za nami, a przed nami m.in. Bond Street w remiksie wielkiego przeboju Depeche Mode, Personal Jesus. Przed nimi Reflect, Need to Feel Love, ale najpierw Gabry Ponte, Vini Vici, no i kolejna petarda, Lone Vosch.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 21.
2: Czas na wiadomości.
4: 12 Polaków rannych na Węgrzech jutro ma wrócić do kraju. Polska chce być specjalistą od amerykańskiej baterii Patriot. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała kolejną dziką kartę mimo słabej obecnie dyspozycji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wypisania z węgierskich szpitali jutro gotowych ma być 12 Polaków rannych w niedzielnym wypadku. Trwają przygotowania do przetransportowania tych osób do Polski, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
5: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
4: Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana. Identyfikacja ofiar wypadku została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
6: W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
4: Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
7: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat, a potem w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
4: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Kanalizacja ściekowa nie jest w stanie odprowadzić takich opadów, jakie wczoraj nawiedziły Głuchołazy, przyznał burmistrz tego miasta. Intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie podźwignęło się po tamtych wydarzeniach, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
8: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień.
4: Oprócz Głuchołazów ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompowywać wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę do startu w tegorocznej edycji w US Open. 46-latka w przeszłości dwukrotnie triumfowała w tym wielkoszlemowym turnieju, ale obecnie jej występy już nie są tak skuteczne. W ubiegłym roku została wyeliminowana w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie po porażce z Czeszką Karoliną Muchową. Natomiast wczoraj, grając w deblu w Cincinnati wraz ze swoją młodszą siostrą Sereną, zagrała w pierwszej rundzie i na tym zakończyła deblowy start po porażce. Organizatorzy poinformowali, że wkrótce ogłoszone zostanie nazwisko ostatniej z tenisistek, które otrzymają dziką kartę. US Open rozpocznie się już za 5 dni. Miejsce w głównej drabince mają zapewnione m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: RGN po Oakenfold, no i Resurrection, czyli Zmartwychwstanie. No dokładnie tak możecie się czuć, szczególnie jeśli trafiliście na falę muzycznego radia po ciężkim dniu. I bardzo miło, że jesteście. Witam was, Patryk Łosica. Mamy 11 minut po godzinie 21, no i płyniemy dalej na horyzoncie Vedal Unal, Outlandish, ale najpierw spotkanie z Miss Monique, Poppy Bascom i Rain.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: innych hitów. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

I Need Is You, ATB, Sean Ryan. Od razu też słychać, że to okolice roku 2010. To byli czasy. Nowoczesność, ale jednocześnie też klimat elektroniki z XX wieku. No a jeśli wy lubicie brzmienia z tamtego okresu, to koniecznie zostańcie z nami, bo za moment słyszymy się w strefie 79, a tam same najlepsze numery właśnie z XX wieku. A teraz też idealny przykład na to, że muzyka jedno ma imię, bo usłyszymy się w roku 2011, a przywita nas Guru Da Beat.

0: more is what me need.
1: Delay Pound Power. No i moi drodzy, jakby komuś z was zabrakło teraz mocy, stacja benzynowa byłaby daleko, no to na falę muzycznego radia wjeżdża Food Truck i Martin Jensen, także pożywcie się koniecznie, no bo za moment słyszymy się w strefie 79 i nie może was tam zabraknąć.
2: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Nocnym Radiu. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: Kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech aresztowany. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie po raz 9 w ciągu doby. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest decyzja węgierskiego sądu w sprawie kierowcy autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
4: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
3: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego biskupa Jana Wątroby. W telegramie kardynał Parolin napisał, że jego świętobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów powracających z Meczugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała właśnie Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał dziś zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. W Kijowie po raz 9 w ciągu doby ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W stolicy słychać wybuchy, podają władze lokalne. Siły powietrzne napisały w komunikatorze Telegram, że Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów Shahed. Obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość odrzutowych dronów rosyjskich. Do tej pory strzelał bramki, teraz jeszcze będzie napędzać turystyczny ruch. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w trzech kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabigiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy, o czym Błażej Kulesza.
5: Koszty internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują trzy miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
6: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
5: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
5: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
7: Roberta fajnie było poznać.
8: Była okazja zagadać o piłce?
7: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessim Eisenbergiem.
5: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
3: A kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Ricket, Everything My Heart Desires, czyli wszystko, czego me serce pragnie. No a mi się wydaje, że wasze serca pragną klimatu magicznego i wyjątkowego, który zawsze nam towarzyszy o tej porze w muzycznym radiu. No i bardzo miło jest mi was wszystkich powitać w progach strefy 79. Patryk Łasica, dobry wieczór. No i ruszajmy także w drogę, bo czeka na nas Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

0: 89.
1: Dziś od rana w całym mieście ludzie podekscytowani, bo przyjechał, chodzą wieści, cyrk wspaniały z Danii. Chodźcie, bo pokaz słonia, patrzcie, męsk.

wystanie. No i jednocześnie taka oto wersja morskich opowieści, a dokładniej cyrki Kuba Sienkiewicz, który oczywiście pochodzi z Warszawy. No i od razu też się nasuwa pytanie, jakie miejsce było inspiracją do napisania tego utworu, a inspiracji mogło być wiele, tak jak wiele perełek czeka na was w najbliższych minutach. No i teraz czas na szczególną, a przywitają nas Goran Bregowicz, Iggy Pop, In the Death Car.

0: That was yesterday. To było wczoraj, a co było wczoraj, aż strach myśleć. No wczoraj przecież poniedziałek. Natomiast to była formacja Foreigner, a dziś to właśnie ich perkusista Dennis Elliott świętuje swoje 76. urodziny. Ślemy przez eter najlepsze życzenia, niech się niosą. No i coraz to większe echo niesie się także na naszym Facebooku. Bardzo miło, że jesteście. I posłuchajmy utworu, który zaproponował Piotr z pozdrowieniami dla wszystkich. Dziękujemy, pozdrawiamy również, no i słuchamy. Przed nami Metallica Enter Sandman.
1: Strefa 79.

NCC Dreadlock Holiday. No i a propos też tych wakacji, niestety zostało ich zaledwie 14 dni, no tak naprawdę już 13, nie licząc dzisiejszego. Coraz bliżej godzina 23, na naszym Facebooku coraz to więcej słuchaczy. Bardzo miło was wszystkich widzieć. Witamy Mateusza, Dorotę, Wiesława, Artura. Jest z nami także Tomasz, Piotr, Andrzej, Arkadiusz, Michał, Krzysiek. Naprawdę jest was wielu i bardzo to cieszy. Bardzo miło was wszystkich widzieć i cieszy niezmiernie również to, że przesyłacie do nas swoje propozycje. No i nasza słuchaczka Dorota, którą pozdrawiamy, zaproponowała utwór Ireny Jarockiej i również dziś Irena Jarocka obchodziłaby swoje 80. urodziny. Niestety opuściła nasz świat w wieku 65 lat. No i zapalmy świeczkę i posłuchajmy przed nami Beatlemania Story.

Lake, Placid Blues od Tony'ego Joe White'a w towarzystwie, którego już dopłynęliśmy do godziny 23, nawet 4 minut po. No, czas, niezależnie od tego, czy upływa nam szybko, czy też wolno, zawsze mija i zawsze nas pogania. Czasami aż nie chciałoby się patrzeć na zegar, czasami patrzymy na niego bardzo zniecierpliwieni, no ale my wcale patrzeć nie będziemy. Posłuchamy Edyty Bartosiewicz, to propozycja od naszego słuchacza Mateusza, którego pozdrawiamy.

0: Chili Buzzy, Chris Rea, Disco La Pasione. A w międzyczasie nasza słuchaczka Krystyna napisała do nas taką wiadomość. Witaj Patryku, jest lato, są wakacje, bawmy się, poproszę o Bambolo Garcia z pozdrowieniami dla wszystkich i całego muzycznego radia. Pozdrawiamy Was, również pozdrawiamy Ciebie Krystyno. No i zgodnie z prośbą posłuchajmy, warto skorzystać z tych ostatnich wolnych dni.
1: Strefa 79.

4 siódemki, jak ja kocham cię, no moi drodzy, porcja porządnego polskiego punk rocka o tej porze jest jak najbardziej wskazana. Zbliżamy się do godziny 23.30, jeśli wy kogoś kochacie, to powiedzcie tej osobie o tym, nigdy na to nie jest za późno i tego nigdy za wiele, a my pójdźmy dalej. Na najbliższym horyzoncie wyłania się Project Pitchfork i I Live Your Dream.

Live Your Dream, czyli żyję w twoim śnie. No i a propos też snów i marzeń, szczególnie tych muzycznych marzeń, naszemu słuchaczowi Arturowi zamarzył się jeden utwór z repertuaru Paula McCartneya i Michaela Jacksona. Będzie to Say Say, no i koniecznie posłuchajmy go.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

John Osborne i One of Us. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w strefie 79, no ale na sam koniec jeszcze jedna bardzo ważna podróż w czasie. Mianowicie przeniesiemy się do Nowego Jorku. Jest rok 1959 i wchodzimy do legendarnego Columbia 30 Street Studio. Miejsca, które pierwotnie było kościołem, no ale z czasem stało się absolutną świątynią dźwięku. I to właśnie tam, przed mikrofonami stanął Miles Davis, by nagrać Kind of Blue. I właśnie wczoraj minęło 67 lat od tamtej chwili, która była naprawdę przełomowa. Album trafił na 15 miejsce najważniejszych krążków wszechczasów magazynu The Rolling Stones. Był także najlepiej sprzedającym się albumem jazzowym w historii Stanów Zjednoczonych. Dziś wiadomo, że był to moment, który zdefiniował muzykę na nowo, no ale wtedy to po prostu była grupa facetów w garniturach, którzy kochali muzykę, czuli ją, no i postanowili złamać wszystkie zasady, po prostu dać się ponieść. W tamtych czasach na scenie jazzu królował Belo, czyli styl bardzo szybki, gęsty, przypominający łamigłówkę pełną skomplikowanych akordów, no i Miles postanowił wcisnąć hamulec i skupił się na prostocie, tak zwanej grze modalnej. I zamiast mnóstwa akordów, które zapisane wyglądałyby jak hasło do Wi-Fi, dał muzykom przestrzeń, wolność, czyli taki metaforyczny wyjazd z zatłoczonego, głośnego centrum miasta na pustą, nocną autostradę. No a do tego eksperymentu Davis zebrał naprawdę absolutną ekipę marzeń. W studiu pojawili się John Coltrane, pojawił się Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers i Jimmy Cobb. Co najlepsze, nagrali tę płytę zupełnie na żywo za pierwszym podejściem. Davis rozdał im tylko luźne szkice na skrawkach papieru z akordami, no i wcisnął przycisk nagrywania. To, co słychać na całym albumie, to jest czysta, niemalże telepatyczna konwersacja najwybitniejszych umysłów tamtych czasów. No i na sam koniec dzisiejszej audycji zostawiłem wam kwintesencję tego spotkania. Pożegnamy się utworem All Blues, no bo tak naprawdę wszystko z tego bluesa się zrodziło, jego echa słychać nawet w dwudziestowiecznej muzyce klasycznej, a w tym przypadku oprócz echa bluesa słychać także masę jazzowej przestrzeni, wolności i spokoju. No w muzyce przecież tak jak w życiu najważniejsze jest to, czego nie zagramy, zostawiając miejsce na ciszę. Patryk Łasica, dziękuję wam za dziś, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
0: Autopromocja.